0: nie będę kłamał.
1: I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy, a przecież ty dla mnie nie za.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa

0: Reklama.
1: Marek, podaj tam to zamówienie.
0: Ty, przecież on nie słyszy.
1: A jednak najlepiej wsłuchuje się w potrzeby klienta.
2: Sprawdź na fundacjaavalon.pl, jak prostymi krokami otworzyć swój biznes na nowe talenty. To co? Widzimy się w pracy.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Włocławek, 89,2 FM.
5: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mil i szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi

0: RMF Max Włocławek.
1: Siądź na chwilę i lećmy. Eprzyć bilet i jeśli. Ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła

teraz jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: Maron Hofstadt rozgrzewa was od samego rana. To kawałek I Like w RMF Max i siemano.
1: No, no fajnie,
0: elegancko.
2: Kliberka, Rola, Matełko. Słuchajcie, startujemy dla was od razu z ważnymi newsami. Influencerka została przyłapana podczas tego, że na maratonie w Berlinie wzięła sterower i kawałek se podjechała.
0: Dlaczego w ogóle?
3: Właśnie, dlaczego?
2: No, powiedziała, że to dlatego, że ona się źle czuła.
3: Ojoj, a ja zostałam przyłapana na spaniu w pracy. Też się chyba źle czułam.
0: Ale w ogóle to jest za każdym razem tak się robi, że jak biegasz, źle się czujesz, to jedziesz na rowerze, nie?
2: No, no, no wiadomo, że se bolta nie wzięła albo czegoś, żeby podjechać.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: Fajnie gramy rano, od samego rana do pracy i do wstawania. Wasted w RMF Max, no i zatrzymajmy się przy tej pracy.
1: Aha.
0: Jaka praca nie śpi?
1: Dajcie nam znać, koniecznie czekamy na wasze głosówki. Jesteśmy z was dumni, że nie śpicie. Niech usłyszy to cała Polska. Mało tego, będziemy szarpać ludzi, którzy śpią, żeby się dowiedzieli, że nie śpicie.
2: Więc teraz wchodzisz na naszego Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama RMF Max, klikasz tam sobie w mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę. Cała Polska słyszy, jaka praca nie śpi w tym momencie.
0: No właśnie, bo jak już o tej porze nie śpisz i jesteś z nami, no to weźcie tym po prostu wszystkim pochwal. Nagraj głosówkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max, jaka praca nie śpi. RMF.

0: sama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hit na maksa.
5: Włocławek 89,2 FM.

0: to główka sama się kiwa, bo Rihanna gra w RMF Max.
1: A w naszej redakcji newsowej główki już pracują i mamy dla was najnowszy flash i prognozę pogody, a to wszystko już o 6 w RMF Max.
2: Jeżeli jeszcze nie nagrywałeś głosówki na temat tego, jaka praca nie śpi, to jest ostatni moment, bo już za chwilę wszystkie najważniejsze prace, czyli wasze, puszczamy na antenie RMF Max i cała Polska słyszy.
3: Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
4: Policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego biorą udział w ogólnopolskiej akcji Świeć przykładem, noś odblaski. Posłuchajcie o szczegółach.
5: Okres jesienno-zimowy, szybciej zapadający zmrok i pogarszające się warunki atmosferyczne ograniczają widoczność na drogach. Akcja informacyjno-edukacyjna Świeć przykładem, noś odblaski skierowana jest do pieszych. Jej celem jest przypominanie i uświadamianie pieszym o potrzebie korzystania z elementów odblaskowych oraz bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Akcja potrwa do końca roku.
4: Odblaski to must have poza terenem zabudowanym, ale w mieście też warto o nich pamiętać.
5: Szczególne ma to znaczenie na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów niewyposażonych w sygnalizację świetlną. W ten sposób w pierwszej kolejności możemy zadbać się sami o własne bezpieczeństwo, a odblaski mogą uchronić nasze zdrowie, a nawet życie przed przykrymi konsekwencjami zdarzeń drogowych.
4: Mówiła Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. We Włocławku nie brakuje rowerzystów, a także użytkowników hulajnóg elektrycznych. O czym powinni pamiętać w czasie jazdy?
6: Każdy dorosły może prowadzić, jeździć rowerem po drogach publicznych. Tutaj nie ma żadnego problemu. Natomiast jeżeli są wyznaczone takie ścieżki rowerowe, wyznaczone na jezdniach, no to tutaj oczywiście jest obowiązek korzystania, ale wtedy, gdy taka droga rowerowa prowadzi w kierunku jazdy rowerzysty.
4: A na co powinni zwrócić uwagę dorośli podróżujący rowerami z dziećmi?
6: Każdy dorosły, który jedzie razem z dzieckiem poniżej 10 roku życia, może jeździć i jechać po chodniku, gdyż dziecko do 10 roku życia jest traktowane jak pieszy.
4: Mówił Dariusz Rębiałkowski z Włocławskiej Straży Miejskiej. Jak wiecie, z RMF Max Mysia Wieża oraz Jezioro Gopło w Kruszwicy, a także zespół Tężni w Ciechocinku i Dom Legend Toruńskich walczą o tytuł w tegorocznej edycji plebiscytu Cuda Polski. Głosowanie potrwa do 13 października, a organizatorem konkursu jest National Geographic Traveler. Aktywny wypoczynek, trasy na orientację oraz tradycyjne ognisko z pieczonymi ziemniakami. PTTK w Inowrocławiu zaprasza na kolejną edycję jesiennego rajdu. O szczegółach i zapisach już teraz powie nasza reporterka.
7: W sobotę 17 października odbędzie się rajd pod hasłem Zdezorientowany ziemniak. Organizatorzy przygotowali 4 warianty tras. Pieszą standardową i na orientację w okolicach Balczowa oraz rowerową na dystansach 25 i 40 km. Na finiszu na uczestników czekać będą konkursy, poczęstunek oraz ognisko. Zgłoszenia drużynowe i indywidualne przyjmowane są w biurze inowrocławskiego PTTK oraz mailowo do 15 października. Dla osób bez własnego transportu przewidziano bezpłatny dojazd autokarem z Inowrocławia.
4: To była Karolina Stramowska.
2: 3 minutki są po godzinie 6:00. Razu robimy od samego rana. Powiedz, że czwartek,
0: jest
2: dzisiaj.
0: Jest czwartek i robimy faktycznie razem z wami.
2: Więc zostańcie koniecznie z RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj. Za chwilę sprawdzamy, jaka robota nie śpi.

0: 8 minut po godzinie 6, no i od takich bangerów to ja wstałem, nie wiem jak wy.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To jest dokładnie ta pora w RMF Max, kiedy no, wy się odzywacie do nas, bo my was zapytaliśmy, jaka praca nie śpi, to było jeszcze przed 6, więc dostajecie od nas odznakę super bohaterów.
0: Dziękujemy z nami, że jesteście. Słuchamy w takim razie, kto nie śpi.
4: Oczywiście kierowca już nie śpi.
5: Oczywiście, kierowca.
0: Kierowca, kto dalej?
6: Właśnie nie śpię, bo jadę na siłownię i mi się nie chce.
3: No i to jest najcięższa robota, pojechać na siłownię, jak ci się nie chce.
0: Mi się nie chce, a nie wstałem, nie?
7: Kopanie buraków cukrowych nie śpi.
5: Szacunek.
0: Od samego rana się kopie buraki? Nie wiedziałem nawet.
3: Pozdrawiamy buraki.
8: Ja na przykład nie śpię, mimo że mam wolne. A nie śpię tylko dlatego, żeby dłużej nic nie robić.
5: O, to jest perfidne.
0: Nie, no brawo, brawo, oczywiście, no.
9: Stolarze nie śpią, stolarze nie śpią.
5: Stolarze. Drugają wariata.
10: No halo, halo, dzień dobry. Kłania się Sąd Okręgowy w Krakowie. Już pracujemy. Pozdrówka.
0: Proszę wstać, stąd idzie.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Moi drodzy, jesteście najlepszą poranną ekipą. Dobrze, że z nami jesteście, bo właśnie dla was teraz leci Oscar.

0: I już prawie 19 minut po godzinie 6. W dobrych humorach zaczynamy. Co to dzisiaj jest? Czwartek.
1: Wybitnie dobrych, wybitnie.
2: 18 po 6 jest jakby co.
1: Jest o tym, jak można z pracy coś wynieść pożytecznego.
2: No wiadomo.
1: Jest historia pracowników, którzy przez 3 lata wynosili z pracy miedź, no. Różne elementy miedziane.
2: Złomiarze.
1: Tak, to pracownicy tacy z pomysłem na jeszcze dodatkowe przerobienie. No ale fajne jest to, ciekawe, że w te 3 lata narobili strat na 5,5 miliona złotych.
0: Co?
2: Matko bosko jedyno.
1: I wynosili to na złom obok pracy. I teraz razem z tym, kto skupował ten złom, będą mieli proces, no.
2: No dobrze, no ale przynajmniej wiadomo, na które złom wynosili, bo jest od kogo odkupić po dobrej cenie.
0: Max. Okay, nie wiem, kto to teraz będzie nosił z powrotem. Przecież to ciężkie musi być, jak tyle dostali.
1: Z powrotem.
3: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: I po reklamie.

0: 6.30, Justin Timberlake w RMF Max. Dzień lepszy, co?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To jest RMF Max, o tej porze pytamy was i uwaga.
4: Gdzie są klucze?
3: To jest najlepsza zabawa na świecie, ponieważ my mamy w studiu klucze, mamy też coś, czym te klucze schowaliśmy, a waszym zadaniem jest odezwać się do nas na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Tak, dobrze, wszyscy już słyszymy. Gdzie te klucze schowaliśmy? Nagrajcie głosóweczkę. Gdzie są dzisiaj klucze?
0: Ale to jest piekarnia, więc teraz wchodzisz na Facebooka, wchodzisz na Instagrama i nagrywasz nam głosówkę. To jest bardzo proste, zobacz, tam wchodzisz w wiadomości, klikasz mikrofonik i od razu możesz do nas wysłać głosówkę. Nagraj nam głosówkę, gdzie dzisiaj Mateuko schował klucze, ale to jest edycja piekarnia.
1: RMF Max.
3: No i jak myślisz, że nie znasz odpowiedzi, to spokojnie, daj znać, bo też
4: nie ma
3: nie znamy
4: złych w ogóle.
3: Dokładnie. Messenger RMF Max albo Instagram, czekamy na twoją głosówkę. Gdzie są klucze?

0: Ranko nic nie brzmi lepiej niż RMF Max i ten numer Music Sounds to Fast Boy 3, nie, prawda, bo 8 minut po wpół do 7 w RMF Max.
1: Ale ja przy okazji też wiem, co brzmi dobrze. Dobrze brzmią klucze, które Mateuszko gdzieś ukrył i wy zgadujecie, co to może być za dźwięk.
2: Ale to, co wyście wymyślili dzisiaj, to, żeście nam poprzesyłali, jesteście naprawdę najlepsi, a teraz wszyscy się będą świetnie bawić, jak będą słuchać tego, co to się wydarzyło.
0: Uwaga!
3: Uwaga dzisiaj w piekarniach, bo można znaleźć w makowcu klucze. Śmiem twierdzić, że Mateuszko wrzucił klucze do miski z makiem.
2: No, wiadomo, najgorzej jak klucze wchodzą między zęby.
1: Zawsze, nienawidzę tego, nie? Wy tak samo? Co dalej?
4: Klucze są w słoiku po dżemie różanym do ponczusiów.
0: No tak, bo to przecież już październik, to tłusty czwartek, tuż.
1: Ponczusie.
5: Klucze są w bułce tartej, nikt ich nie znajdzie, dopóki nie zrobi kotletów.
0: Piekarni?
1: Ale jak w ogóle kotlety ubijać z rana? Kto kotlety bije rano, ludzie?
0: Mój sąsiad.
1: Na poczcie pracuje, dawaj dalej.
6: Myślę, że klucze są w piekarniku na blaszce.
1: No, zobacz tam na Instagramie u nas na relacji, gdzie, jak ta blaszka wygląda, no.
7: Moim zdaniem te klucze są w wiaderku do dojenia krowy.
1: Ale jak byście chcieli tę krowę w ogóle zmieścić do studia? No proszę was. No.
2: Musieli to jakoś zrobić.
0: No to co, poranek RMF Max. Myślałem, to my się odzywamy jeszcze. Poranek RMF Max, jak chcecie zobaczyć, gdzie naprawdę były te klucze, to wejdźcie na Instagramie. Poranek RMF Max, tam już wrzuciliśmy dla was wideo. No i wybaczcie nam, że nie były na blaszce, ani nie były w wiaderku.
1: Rozwaliście nas i wyślemy wam gadżety za to. Jesteście najlepsi.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny strocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721 450 660. Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.

0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Ten numer zostanie z wami na cały dzień i to dzięki RMF Max. Velvet i Fix Me na 11 przed 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Proszę sobie wyobrazić kanapę postawioną na dwóch hulajnogach elektrycznych.
0: Na kukirinach?
3: Na kukirinach i że tam siedzą ludzie i sobie jadą elegancko przez świat dziarsko. To było, słuchajcie, w Stanach, w Karolinie Północnej. Już mniejsza z tym, gdzie policja ich zatrzymała i powiedzieli, że hej, hej, fajnie to wygląda, ale generalnie tak nie wolno. Także ostrzegamy, jakbyście mieli taki pomysł w Polsce, to jest nielegalne.
4: No widzisz, tak się zasiedzieliśmy, a to już drugie czerwono.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: No, tam jest Karolina Północna, a tylko u nas jest Karolina Poranna.
4: Obecna.
0: Widzicie, jesteśmy lepsi niż Stany.
3: Masz to w Polsce.

wstaję. Tak naprawdę. 5:30. Nigdy tak wcześniej nie wstawałem. No jeszcze z psem na kardio szybkie i ten. Wczorajszy obiad zjadam z rana. To jest najlepsze.

0: No i to jest bardzo dobre towarzystwo na tę porę. 4 minuty do godziny 7 zostały. The Weeknd robi wam ostatnie piękne minuty tej godziny. Flash, prognoza pogody i sport to już za moment. Max. Żebyście byli poinformowani na starcie dnia. Bądźcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
4: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar, największy dostawca peletu w regionie, zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, Olimp, Barlinek i Olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
5: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
6: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
9: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
10: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
11: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
13: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
12: Z PSB zawsze się da.
14: I po reklamie.

0: Wjechała siódma, więc wjedzie Flash, Sport i Pogoda i wjechała Ania Łopuszańska.
1: Wjechałam na pełnej. O poranku Polacy tankują nieco taniej. Benzyna kosztuje maksymalnie 6,83, to o 3 grosze mniej niż wczoraj. Diesel notuje spadek o 6 groszy i kosztuje 7,74 za litr. Ekonomiści tymczasem wieszczą podwyżki stóp procentowych i to już za miesiąc, a to niestety uderzy w kredytobiorców. Na razie Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie i to pomimo inflacyjnego wzrostu. No a nasza złotówka niestety ma się kiepsko. Euro stoi po 4,38, dolar 3,93 i to jest wzrost o 4 grosze, frank szwajcarski 4,70, a za brytyjskiego funta trzeba dać 5,18. Na ratunek polskiemu złotemu rusza Narodowy Bank Polski, który zwiększa rezerwy złota. We wrześniu bank kupił kolejnych 25 ton kruszcu i to były największe miesięczne zakupy od kilkunastu miesięcy. W skarbcach NBP mamy więc 675 ton złota. Maksymalna stawka za godzinę pracy lekarza to 240 zł, a w szczególnych przypadkach 360 zł brutto. Rząd ogranicza pensje medyków. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła wieczorem projekt ustawy, która ma wprowadzić limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Nowość w przepisach to jest konsekwencja afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Zielone światło od Sejmowej Komisji Zdrowia otwiera drogę do dalszych prac nad tymi przepisami w parlamencie. Wrony i gawrony przejęły wrocławskie tory. Stukanie dziobem w twardą skorupę orzechów nie jest już modne, a poza tym po co się męczyć, skoro można wykorzystać do tego miejski sprzęt.
2: Nie są aż takie do końca głupie, jak ludzie myślą. Potrafią sobie wziąć na przykład orzeszka, położyć orzeszka na szynach, bo wiedzą, że jak tramwaj przejedzie po orzeszku, to skorupę rozbije, a z wnętrza będzie można wydziabać smakowity miąższ. I to nie tylko robią z tramwajami, bo też na jezdni próbują to robić, ale z tramwajem jest łatwiej, no bo jak się położy na szynie, to tramwaj na pewno tego orzeszka przejedzie.
1: Mówił Krzysztof Piaskowski, wrocławski motorniczy.
3: To jest grill u gawrona.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Iga Świątek szykuje się do 1/4 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Starcie z rozstawioną z numerem 13 Elis Mertens. Już jutro, wczoraj nasza zawodniczka pokonała Amerykankę Iwajowic 6-1, 6-3. W pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Szanghaju po 3 godzinach walki Kamil Majchrzak uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 6-7. Tymczasem były piłkarz reprezentacji Hiszpanii Pedro Rodriguez kończy karierę. Wiele lat grał w Barcelonie. Jego ostatnim klubem było rzymskie Lazio. Koszykarze Kinga Szczecin wygrali starcie rozgrywek FIBA Europe Cup. Pokonali słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81 i na zamknięcie jeszcze ręczna w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Industria Kielce przegrała u siebie niestety z Magdeburgiem 30-35.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Słuchajcie, no pogoda niestety szykuje zamach na dobre samopoczucie Polaków. Jesienie pokaże się od tej gorszej strony, ale to dopiero jutro. Dziś lato, miejscami oczywiście słonecznie prawie w całym kraju, do 25 stopni na południu i południowym wschodzie, północ i zachód trochę gorzej, tam od 16 do 18 kresek i możliwe opady, ale też będą przejaśnienia.
4: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
0: Strasznie.
1: Co strasznie?
0: Strasznie mi już to wszystko jesień, wiecie? Takie hasło na poranek. 7:04, wstawaj, nie udawaj.
3: Ej, ja cię kurczę. No. To jest czwartek, są 4 po 7. Filip Klimer.
5: Karola Kowalska.
6: Mateusz Marek.
3: A Ania wróci.
1: Wróć.
3: Dokładnie za godzinę. Zostańcie z RMF Max.
5: A Somber już jest.
3: No i kto jest lepszy?
1: Ania.
3: Ania czy Somber? No?
6: Te wrony z tymi orzechami są najlepsze.
3: Sami zdecydujcie.

0: Takiego duetu potrzebujecie o poranku. Calvin Harris i Ellie Goulding w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Lekarze alarmują, ponieważ okazuje się, że jadą już do was na sygnale, ponieważ sprawdzili to. Ilu osobom sztuczna inteligencja poradza w sprawach zdrowia i wyszło im, że ChatGPT w sprawach zdrowia doradza 300 milionom! 300 milionom ludzi na świecie. No,
4: wow, ja wolę tam takie bardziej tradycyjne metody. Na przykład dzwonię do żony, od razu wiem, co mi jest, no i też trudno się nie zgodzić.
1: O poranku słuchasz RMF Max.

0: ale my lubimy ten numer. Mamy nadzieję, że po drugiej stronie brzmi tak samo dobrze. Neptunika i What If w RMF Max. Na zegarach jest już 18 minut po godzinie 7, a to oznacza naszą ulubioną zabawę.
1: Do tablicy proszę. Kto chce, ten się zgłasza, kto nie chce, ten słuchaj się świetnie przy okazji bawi i śmieje się z nas, bo my nie znamy naprawdę tych odpowiedzi na pytania.
2: No. Tak, a ci, którzy się załapią, zgarną stówkę kieszonkowego dla dzieciaków.
0: Szukamy ludzi, którzy jadą właśnie z dzieciakami w samochodzie do szkoły, więc jeśli macie taką ekipę na pokładzie, to wymyślcie teraz nazwę swojej samochodowej drużyny
1: i wyślijcie ją pod numer 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. A z kolei...
3: Dzisiejsza kategoria...
2: To geografia.
0: Więc jeśli jedziesz z dzieckiem, jeśli chcecie mieć co opowiadać w szkole, w pracy, przyślij nazwę waszej samochodowej drużyny. Wybierzemy tę najbardziej geograficzną, bo to dzisiejsza kategoria, i najbardziej śmieszną.
2: SMS pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. Tutaj przesyłacie nazwę swojej drużyny, a finał jest za chwilkę.
1: Pośpiesz się, zanim inni cię wyprzedzą z tą nazwą drużyny.
0: 3001.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Wątarski, autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek, Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
9: Skoda.
10: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
11: Co robisz w weekend?
12: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
11: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
12: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
11: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
12: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
11: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
13: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
14: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
16: Salon Meble Vox we Włocławku w nowej odsłonie. Pełen nowości. Przyjdź, pomożemy Ci mądrze urządzić dom. Projekt wnętrza gratis. Przetestuj gotowe szafy z możliwością zabudowy na wymiar. Personalizowane łóżka Sowa oraz nową kolekcję mebli Well. Zapraszamy do Vox we Włocławku przy Witosa 2.
17: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
18: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B lub na cherry.yama.pl.
19: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: znowu powiesz.
1: 28 minut po godzinie 7. Teraz każdy będzie spocony.
2: Wstawaj! Nie udawaj!
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: Bo to jest zabawa do tablicy. Proszę, jest z nami ekipa z Zielonego Zakątka Chodzieży. Karolina, Marysia i Piesek Rufus. Siemano!
5: Dzień dobry!
4: Halo, halo!
5: Halo, halo!
4: O, jesteście. Dobra, jesteście. Dobra, dobra. Dzisiejsza kategoria to geografia. Wybrana do grillowana została Karolina.
5: Do usług.
4: Marysia ma 13 lat i będzie zaraz wybiegać z samochodu do szkoły, ale póki co to jeszcze wjeżdżamy. Prosimy o bardzo trudne pytania z zakresu wiedzy z geografii.
1: Marysia, gotowa? Marysiu?
5: Halo, halo? Tylne siedzenie, halo, halo?
4: No.
5: Czy mamy Marysię?
3: Do tablicy, proszę.
5: Czy mamy Karolinę? Czy mamy Rufusa? Halo, jesteście z nami?
6: Tak, jestem.
1: To dawaj, Marysia, w takim razie zadajesz pytania z geografii do Karoliny. Bardzo proszę.
6: Jak nazywa się najgłębsze jezioro na świecie?
4: No, najgłębsze jezioro na świecie. No, no, Karola.
5: No,
4: no. Karola.
5: No nie pamiętam, no przecież no. Nie będę nawet się kompromitować, bo nie pamiętam.
1: Ona zna tylko te z Polski.
4: Jaka jest poprawna odpowiedź, Mario?
6: Bajkał,
4: no, no oczywiście, że bajkał. Jezu, ale wstyd, Karola, naprawdę. Dobra, drugie pytanie, zniszczmy ją do końca, no.
6: Przez ile państw przepływa rzeka Dunaj?
4: Ale wybij chociaż dwa, no. Karola, jedno daj, no. Dunaj.
5: Pomidor i pomidor.
4: O, nie. Dobra, Marysia, zagięła się idealnie. Dlatego wędruję do ciebie stówka kieszonkowego, a my będziemy się śmiać z tego jeszcze przez tydzień.
5: Tak.
4: Idę sprawdzić, jakie przez co płynie ten Dunaj.
5: Ja idę po swoją mapę, słuchajcie, po mój atlas geograficzny.
4: Żeby nie było, ja też nie wiem. Karolina ma mapę Polski z Globusa, nie? Pozdro.
3: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
4: Wow. Pozdro, leć do szkoły w 7:30, ale tak zaczyna się ten dzień bardzo dobrze. Dzięki, Zielony Zakątek Chodzieży. Jesteście najlepsi.
1: Mówiłem, że się spocimy.

0: Wlatują te bęgery do RMF Max. Whatever turns you on na 27 minut przed godziną 8 w RMF Max.
1: Chcielibyśmy, żeby ktoś z was dzisiaj mógł wygrać 1 000 000 złotych.
2: No, chcielibyśmy, bo takie pieniądze są do zgarnięcia teraz, także kiedy słuchacie nas, RMF Max.
0: Wyobraź sobie, że możesz ten dzień skończyć w taki sposób, że kupisz sobie to, o czym od dawna marzysz. Możesz kupić coś dziecku, możesz spłacić ratę albo kartę kredytową.
1: Zabezpieczyć przyszłość. Wy już tam dobrze wiecie, na co 1 000 000 złotych by się w domowym budżecie przydał.
2: Na pewno. No, w sejfach jest minimum 5 koła, no ale właśnie, jest też ten piękny 1 000 000.
0: Jest bardzo dużo do wygrania, albo jest jeszcze więcej.
1: I jak to zrobić? Bo bardzo byśmy chcieli, żebyś miała na to szansę.
0: Zgłoszenia przyjmujemy SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez stronę rmfmax.pl.
2: Te pieniądze czekają na ciebie teraz. MAX pod 7467. Ślij teraz 7467.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Remontujesz? Nie pękaj jak stara płytka. Taniapłytka.pl ma już 20 lat. Z okazji 20-lecia zgarnij aż 20% rabatu na towary z naszego magazynu. Wystarczy zakup za 1000 zł. Promocja tylko do końca roku. Zapraszamy na Toruńską 147 we Włocławku lub na taniapłytka.pl.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
8: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Torunicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek.

0: Empik. Witaj w klubie.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Włocławek 89,2 FM.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Polski energetyk, czyli męskie granie orkiestra i nareszcie na 11 przed 8.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Od przyszłego roku 2027 będzie można mieć w ramach kupionego biletu lotniczego, w cenie będzie zapewnione, że możesz zabrać ze sobą dwa bagaże podręczne. Takie
4: no wchodzą
3: przepisy i tak teraz będą musieli w tych samolotach nas wreszcie szanować.
5: No nie, żeby to był moment, nie, że akurat właśnie teraz opanowaliśmy do perfekcji już ubieranie na siebie do samolotu 15 warstw i tak, żeby to nie wyglądało podejrzanie, że nam po prostu jest zimno.
2: Słuchasz Poranka RMF Max.
1: No i tak, no będzie można dwa, ale pewnie w tanich liniach będzie trzeba schować ten mały większy, nie?
3: Tak, i zapłacić za niego jeszcze więcej. Podniesiemy ceny. Bagaż za darmo, ale ceny wyżej.
1: Zawsze miałem łeb do interesów.

0: Tum, Cyril Stumble in, słuchacie RMF Max, jest za 4:08, a punktualnie o 8:00 fajne informacje, flash sport i pogoda.
1: RMF Max. Reklama. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
1: Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w ProBeauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki, zamykamy naczynka oraz redukujemy blizny i przebarwienia. ProBeauty Clinic, Włocławek, Łęcka 45. Na hasło Beauty otrzymasz rabat.
2: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek, Płocka 83.
6: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Masz samochód, który już nie nadaje się do jazdy? Auto Turbiak śpieszy z pomocą. Nieważne, czy to wóz skasowany, stary, czy po prostu niezdolny do jazdy, zajmiemy się tym. Zabierzemy, odholujemy, zezłomujemy, wydamy zaświadczenie do wyrejestrowania. I po kłopocie. Auto Turbiak w Lubieniu Kujawskim. W ofercie także sprzedaż części samochodowych i usługi czyszczenia filtrów DPF. Telefon 604-903-903. 604-903-903.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
12: I po reklamie.
13: Monika?
14: I jeszcze ja, Madzia.
15: Hey, it's Teddy Swims.
16: Hey, yo, this is Eminem.
17: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
4: Max. Włocławek, 89,2 FM.
18: Punktualnie o 8 w RMF Max. Wszystko, co najważniejsze, flash, sport, pogoda i Ania Łopuszeńska.
19: Dzień dobry ponownie. To średnio przyjemny poranek dla niektórych kierowców. Ci z Krajowej 50 utknęli w korku w Zieleńcu na Mazowszu na odcinku Ostrów Mazowiecka Łochów. Osobówka wypadła z drogi. Policja kieruje ruchem. A my pozostajemy na Mazowszu, bo są też problemy na S8C. Między węzłami Głębocka, Łabiszyńska zderzyła się osobówka z ciężarówką. Zablokowany został jeden pas ruchu na jezdni w kierunku Białegostoku. No i przenosimy się teraz na Wiejską, bo wieczorem posłowie mają głosować nad zakazem sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Lewica i Polska 2050 chcą m.in. nocnej prohibicji, zakazu reklamy alkoholu i wyższych opłat za zezwolenia.
20: Ta zaostrzona ustawa zakłada, że w nocy alkohol można byłoby kupić tylko w wybranych miejscach, takich jak restauracje i lotniska, a takiej możliwości nie byłoby już na stacjach benzynowych, a gdyby ktoś sprzedawał tam alkohol po 22, mógłby dostać karę finansową nawet do 1 000 000 zł.
19: To Michał Dobrołowicz, to w takim razie sprawdźmy, co na to nasi słuchacze.
21: Ja jestem akurat z Gdańska i u nas to bardzo dobrze się sprawdza.
14: sprawdziło. Znajomi policjanci wypowiadają się w samych superlatywach, że mają po prostu mniej przypadków agresywnych, pijanych ludzi w nocy.
15: Moim zdaniem bez sensu.
16: Jak ktoś chce, ma prawo kupić, nawet w nocy.
19: Takie rozwiązanie działa już między innymi w Krakowie, w Warszawie, w Gdańsku i we Wrocławiu. Kluczowe dla wyniku głosowania w Sejmie mogą być głosy opozycji. PSL krytykuje projekt, a Konfederacja zgłasza zastrzeżenia. Wieczorem natomiast polecamy patrzeć w niebo. Nad Polską pojawią się drakonidy. Rój meteorów związany z gwiazdozbiorem Smoka. Najlepsze warunki do oglądania tego spektakularnego zjawiska będą między 20 a 23. Drakonidy potrafią zrobić niezły zamęt. Dawniej dochodziło do solidnych burz meteorów. Najsłynniejsza w historii była ta z wybuchami aktywności w 1933 i 1946 roku, gdy obserwatorzy raportowali tempo rzędu tysięcy zjawisk na godzinę. To prawie jak fajerwerki w Sylwestra, tylko że bez hałasu.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Porażka Polaka w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 w Szanghaju. Niestety Kamil Majszak po trzech godzinach walki na korcie uległ Niemcowi 6-7, 6-7. Na korcie w Szanghaju w akcji teraz Hubert Hurkacz. Nasz tenisista walczy właśnie z Jamesem Duckworthem. 11 grudnia w Trójmiejskiej Ergo Arenie natomiast pokazowy mecz rozegra Maja Chwalińska. Tenisistka zmierzy się z Czeszką Lindą Noskową.
22: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok.
19: No i Chwalińska rok zaczynała jako 146. zawodniczka rankingu WTA, teraz jest 21. Na zamknięcie jeszcze hokej. Ekipa GKS Tychy zgarnęła punkty w Lidze Mistrzów. Polski zespół po trzech tercjach remisował z Adler Mannheim 4-4. Starcie zakończyły dopiero rzuty karne. A my patrzymy na Huberta Hurkacza. No i jest prowadzenie. Także gratulacje. Będziemy Was informować na bieżąco.
21: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Na termometrach dziś tak 18 z plusem nad polskim morzem, ale tam mogą pojawić się jakieś chmury. Będzie też padało, ale to będą takie opady przelotne jeszcze. Natomiast reszta kraju na szczęście może liczyć na słońce. 23 stopnie w Katowicach, 25 w Krakowie nawet, więc całkiem przyjemnie. Ale jutro już 13 z plusem i niestety chmury.
23: Ania!
19: Słucham!
24: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
25: Tak sobie wyobrażam, że jak te drakonidy spadają, nie? To trzeba zamknąć okno, bo one jak lecą, to robią tak.
18: Takie smoki to są?
25: Tak, bo to są.
19: Ale to tylko w Krakowie, tak.
26: Z Krakowa są właśnie takie gwiazdy i to są gwiazdy z Dragon Balla. Filip Kliber,
18: Karola Kowalska,
25: Mateusz Marek.
26: Bonjour.

0: To jest właśnie dobry poranek, kiedy wszyscy słuchamy sobie Bruno Marsa.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Jest 11 minut po godzinie 8 i my od razu przenosimy się do świata pieniędzy. No bo wiadomo, o czym porozmawiać o poranku? No porozmawiać o pieniądzach, bo pan Glapiński jako Narodowy Bank Polski wypuścił nowe 10 zł, tylko tym razem to nie będzie w banknocie, to będzie w monecie.
0: Nie.
2: To jest moneta taka kolekcjonerska, która wybita została na 120-lecie Szkoły Głównej Handlowej, ale będzie można normalnie nią płacić w sklepach.
3: Fajnie, bo będzie też można łatwiej wyprać w spodniach niż papierowe 10 zł.
0: No tak, no i...
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Fajnie też, bo przydadzą się niedługo do automatu, bo tyle będzie kosztowało cokolwiek w automacie.
2: Ale jak to trzymać w tej przegródce, nie w portfelu?

0: Cały czas wakacje w głośnikach RMF Max. Lost Frequencies i Paraiso na 21:20 minut po godzinie 8.
1: No i właśnie, po 8 u nas zabawa w takim stylu wolnym, czyli codziennie pytamy was o coś zupełnie innego, o coś, co akurat przyjdzie nam do głowy. Zatem zróbmy sobie razem dzień i powiedzcie nam teraz,
2: co myślisz, że inni myślą o tobie w pracy?
0: Że ten gość to jest chyba przemądrzały.
2: No tak myślą. Albo pewnie zazdroszczą mi, że można robić tak niewiele, a osiągnąć tak wiele.
1: Albo na przykład, że jem tylko białe bułki i fajnie.
0: U nas możesz się nagrać i usłyszeć się w radiu, a przy tym dacie znać innym słuchaczom, że nikt ze swoimi dziwactwami po prostu nie jest sam, nie?
1: Ale możesz też tylko słuchać i po prostu dobrze się bawić, słuchając innych.
2: Ale nagraj nam głosóweczkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max. Zróbmy razem jaja, zróbmy dzień, a potem usłyszysz się w radiu, a potem może zobaczysz się na naszym Instagramie.
0: Także już teraz zaobserwuj poranek RMF Max na Instagramie. Czekamy na twoje głosówki. RMF Max. RMF Max. Co myślisz, że inni myślą o tobie w pracy? Facebook, Instagram, RMF Max. Tam czekamy na głosowy.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Oj, 8.31, to jest Jamal i Policeman, który was budzi o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i pytaliśmy was o to, co myślicie, że myślą o was ludzie w pracy.
4: No i przyszło dużo ciekawych odpowiedzi, niektórych nie możemy w ogóle puścić. Ale są takie, które możemy i ale bardzo fajnie.
0: To chyba ktoś po prostu był szefem i dlatego
3: tak
0: to sobie nagrywał. No takie jest mniemanie, no wiadomo o co chodzi.
4: Dobra, przykolorowałem trochę.
5: Ja myślę, że inni o mnie w pracy myślą, że jak to jest, że on jest taki każdego dnia taki zajebisty.
4: I tak jest, tak, jest, trzymaj mordo, to o to chodzi.
0: Tak jesteś, no.
6: To jest niemożliwe, to jest nierealne, a ona to robi. Jak ona to robi?
3: A no to wszyscy tak o sobie myślimy.
4: Tak. I po co?
0: I bez mnie ta firma nie istnieje przede wszystkim, nie?
2: O poranku słuchasz RMF Max.
4: My sobie myślimy o was, że jesteście naprawdę
0: zajści.
4: Super.
0: I przy okazji teraz już obserwujcie poranek RMF Max na Instagramie, bo tam te głosówki będziemy wszystkie umieszczać.
3: A po co? A po to, żeby móc pokazać to wszystkim w pracy. No właśnie, jacy jesteście fajni.
0: Fajni.
3: Że jesteście rano w radku.
0: To
3: jest RMF Max, 3:30, Alan Walker i Ava Max już teraz dla was, za chwilę Eli Oaks.

0: co to tak robi dzień? Co to sprawia, że się uśmiechamy? To Ila Jokes, Lawinia i kawałek Reasons o 8.37.
1: No i słuchajcie, musicie w poranku od nas coś takiego dostać, żeby wam było łatwiej dzisiaj wygrać kasę.
2: Jest do wzięcia 1 000 000 złotych, minimum 5 000, jak odbierzecie telefon. No ale wiadomo, że chcielibyśmy, żeby ci, którzy słuchają poranka RMF Max, mieli przewagę. Umówmy się.
0: No, to mnożymy. Teraz wasze szanse mnożymy. I tylko przez 6 minut i mnożymy je razy 480.
2: W 6 minut możesz, nie wiem, napisać maila, zadzwonić do żony, męża albo zadbać o to, żeby dzisiejszy dzień skończyć ze statusem milionera albo milionerki.
1: No tak byśmy bardzo chcieli. Zgłoszenie SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 42 z VAT-em lub przez rmfmax.pl.
2: Runda bonusowa dla słuchaczy RMF Max przez 6 najbliższych minut. Każde twoje zgłoszenie mnożymy razy 480.
0: SMS Max na numer 7467.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
13: Dwoje detektywów, dwie linie czasu. Jedna sprawa, która nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że koszmar sprzed lat może zacząć się od nowa. Echa na stacji Paryż. Już od 1 października na kanale Sci-Fi. Oglądaj w każdy czwartek o 21 na kanale 39 w Satfilm.
14: Salon Meble Vox we Włocławku w nowej odsłonie. Pełen nowości. Przyjdź, pomożemy ci mądrze urządzić dom. Projekt wnętrza gratis. Przetestuj gotowe szafy z możliwością zabudowy na wymiar. Personalizowane łóżka Sowa oraz nową kolekcję mebli Well. Zapraszamy do Vox we Włocławku przy Witosa 2.
15: Czyta lektor AI.

Włocławek 89,2 FM. Osiemdziesiąt dziewięć i dwa FM.

0: Tak sobie zanotowałem. Czas nam umiliła, robotę zrobiła prima ballerina od Margaret.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: No i to właśnie Matełko robi te piruety językowe.
4: Nobel Gostu, wiadomo, no i tak dalej, i tak dalej.
3: Wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie rozdane zostały nagrody nauczyciela roku 2026. Został nauczycielem roku Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
4: Wow.
3: W Dąbrówce wielkie brawa, fajnie.
0: Gratulacje.
4: Ale ja jak już tylko usłyszałem, że nauczyciel roku 2026, to znałem odpowiedź.
3: No.
4: Nie mój.
1: O poranku słuchasz RMF Max.
0: Ale są właśnie tacy dobrzy jak pan Tomasz. To warto, warto docenić.
3: Siadaj. Piątka z plusem.
0: O, ten jest Tomasz. Najlepszy.

0: Avicii w stronę godziny 9. To jest najlepszy pomysł na tę porę. Waiting for Love w RMF Max do 9:05, a my tutaj oglądamy Huberta Hurkacza.
1: I mamy nadzieję, że do godziny 9 też się rozstrzygnie ten pojedynek, chociaż właśnie w tym momencie, no i za szybko kłek, powiedziałem. Kłek, no. Kłek. 1-1 jest.
2: No to jeszcze nie wszystko stracone, a wszystkie inne ważne informacje we fleszu, który punktualnie o 9 w RMF Max.
1: Także koniecznie zostańcie. Hubi w pierwszym secie 6-3, w drugim 5-6. A Hubert, myślałem, że będziesz jak siatkarze i gładko 3-0.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Włocławek, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B lub na cherry.jama.pl. I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Włocławek 89 i 2 FM.
7: AI. Jest 9. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
8: Najwcześniej dziś późnym popołudniem Jakub Z. usłyszy w prokuraturze zarzuty. Przypomnijmy, wczoraj w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował 5 kolegów z klasy, 2 nauczycielki i 2 osoby postronne. Uciekając, ranił też siebie. Mieszkańcy są przerażeni.
9: I rodzice będą się bać dzieci puszczać, no bo to wiadomo.
10: Ta informacja, że już ta osoba została zatrzymana, troszeczkę nas uspokoiła, jednakże no te emocje nadal w nas są.
8: Właśnie teraz w ratuszu zbiera się sztab kryzysowy z udziałem prezydenta miasta, służb i pracowników oświaty. Rozmowy mają dotyczyć dodatkowego wsparcia dla ostrołęckich szkół, a także tego, co można zrobić, żeby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości.
5: To jest RMF Max.
8: Inwestycje w nowoczesną gospodarkę odpadami i zabezpieczenie potrzeb Inowrocławia na kolejne dekady. Miasto przedstawiło ambitny plan rozwoju. Podczas konferencji prasowej zapowiedziano rozpoczęcie przygotowań do budowy kolejnej kwatery składowiska, ale nie tylko.
11: Mówimy tutaj już o planach na drugą kwaterę, która w przyszłości ma nam zabezpieczyć na kilkadziesiąt lat tak naprawdę nasze możliwości. Ale to nie tylko kwatera, bo i instalacja chociażby do sortowania odpadów, którą też chcielibyśmy rozbudować, rozwinąć, ale też i budowa biokompostowni za wiele milionów złotych.
8: Mówił Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. Włocławscy muzealnicy celebrują okrągłą rocznicę. Od 11 października będzie można zwiedzać wystawę Jubileuszowa kolekcja opowieści. 40 lat Muzeum Etnograficznego we Włocławku. A więcej na ten temat powiedział nam Michał Kwiatkowski z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
12: Chcemy pokazać tym razem nasze kuluarowe oblicze. Chcemy pokazać, jak muzeum funkcjonuje, gdyż jest to instytucja dla postronnych, bardzo często traktowana jako taka tajemnicza.
8: Dodajmy, że wystawa Jubileuszowa kolekcja opowieści 40 lat Muzeum Etnograficznego we Włocławku będzie dostępna do 28 lutego przyszłego roku. A na koniec zaglądamy do Inowrocławskiej Biblioteki, która przygotowała na październik niezwykłe wydarzenia dla najmłodszych. Takie jak na przykład spotkanie z wyjątkowym psem ratownikiem oraz warsztaty z udziałem czworonożnego przyjaciela.
13: 13 października o godzinie 16:30 zapraszamy na biblioteczną przygodę z Adą i Kofi. Zajęcia powiązane są z elementami dokoterapii, z udziałem pieska, border collie, i dzieci mają okazję poprzez literaturę, zabawę i aktywności z czworonogiem poznawać świat emocji, zasady bezpieczeństwa oraz uczą się właściwego i pełnego szacunku kontaktu ze zwierzęciem.
8: Mówiła Aneta Muskała z Tajemniczego Ogrodu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Dziś słupki rtęci będą oscylować wysoko powyżej zera. I choć na razie nad Kujawami dominują chmury, to po południu nacieszymy się promieniami słońca. Warto dziś spędzić trochę czasu na dworze i to najlepiej aktywnie. Termometry w regionie w najcieplejszym momencie dnia pokażą 21 na plusie. Nasze samopoczucie powinno być dobre, bo warunki biometeo są sprzyjające i od rana delikatnie wieje z południa, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza w województwie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: 3 minuty po godzinie 9 wchodzicie sobie do pracy, więc to jest czas na żart, na start.
4: Dlaczego sprinterzy świetnie jeżdżą samochodem? Mm? No bo się znają na biegach. Wiem.
3: A co, na wstecznym też? I dziękujemy, to było Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
5: Karola Kowalska,
4: Mateusz Marek
5: i Zalia 4 po 9. Dzięki.

Mistrzowie od pięknych festiwalowych dźwięków to Swedish House Mafia w numerze Happiness is So Set po godzinie 9 w RMF Max. Tak właśnie zaczynamy dzisiejsze czwartkowe, już przedweekendowe, byle do obiadu. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski po tej stronie melduje się już przed Majkiem i zapraszam was do 12. Siemaneczko, cześć.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
2: Cześć, jestem Angelika.
3: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
4: Cześć, tu Brytka.
5: What's up guys, this is Bruno Mars.
6: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
8: Włocławek 89,2 FM.

Piątkowe czary Mary od Lady Gaga, abrakadabra w RMF Max. A teraz ważna przypominajka dla tych, co jeszcze nie mieli okazji zagłosować na kujawsko-pomorskie cuda Polski. Plebiscyt organizuje miesięcznik National Geographic Traveler, więc to, słuchajcie, nie jest byle jakie zestawienie, a nominowane są trzy obiekty, które zapewne doskonale znacie. Zespół Tężni i Warzelni Soli w Ciechocinku, Dom Legend Toruńskich, a także Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy. W tym roku na te turystyczne perły na mapie naszego regionu możecie głosować jeszcze do 13 października, czyli do najbliższego wtorku. Wystarczy tylko kliknąć na stronę cudapolski.nationalpausageographic.pl, później wejść sobie w zakładkę Poznaj nominowanych i wybrać nasze województwo. Prościutka sprawa, która zajmie wam dosłownie minutkę, czyli nawet nie jedną trzecią nowego singla Sombera. Jego My Body Isn't Ready teraz w RMF Max.

0: Shimza i Fire gra w RMF Max. Ogień to dopiero może być, słuchajcie, jak ktoś z was dziś po południu sięgnie po nawet 1 000 000 złotych. Taka kasa jest do wzięcia dzisiaj w złotej kumulacji w RMF Max. No i jeśli tylko dostaniecie się do finału, to na pewno nie puścimy was pustymi rękoma. Mniej niż 5 koła na pewno nie zgarniecie. Ale może być 1 000 000. 1 000 000 polskich złotych. Co wy na to? Pomógłby troszeczkę podreperować rodzinny budżet, co? Hasło Max na nowy numer 7467 za 4,92 albo rmfmax.pl. Tak banalnie prosto wbijacie do gry o nawet 1 000 000 złotych. Ślij hasło Max SMS-em pod 7467.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. 1 000 000. Graj o 1 000 000. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten 1 000 000 może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
5: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
6: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
10: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
10: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Fonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Fonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
17: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
18: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Z tej strony Krzychu.
22: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
23: Hi, this is Denzel.
24: Hey yo, this is Eminem.
25: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Włocławek 89,2 FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: AI. Dziś słupki rtęci będą oscylować wysoko powyżej zera. I choć na razie nad Kujawami dominują chmury, to po południu nacieszymy się promieniami słońca. Warto dziś spędzić trochę czasu na dworze i to najlepiej aktywnie. Termometry w regionie w najcieplejszym momencie dnia pokażą 21 na plusie. Nasze samopoczucie powinno być dobre, bo warunki biometeo są sprzyjające i od rana delikatnie wieje z południa, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza w województwie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: RMF Max.
20: RMF Max Włocławek.

0: Sławek, czy jak to woli, na zakupy, na zakupy, na zakupy. A skoro już jesteśmy przy tych zakupach, to warto zrobić w szafie miejsce na nowe zdobycze. Poznaliśmy właśnie terminy jesiennych zbiórek zużytej odzieży i tekstyliów w naszym mieście. Akcja, słuchajcie, będzie prowadzona przez 3 soboty w październiku, 10, 17 i 24. To w najbliższą sobotę. Zbiórka ruszy najpierw na osiedlu Południe od godziny 8 do 11 na parkingu przy Średnicowej. Później przeniesie się na Michalin od 12 do 15 na parkingu przy Szkolnej. No a tydzień później za Zamcze i za Wiśle, a na koniec Śródmieście i Kazimierza Wielkiego. A co jeszcze dzieje i dziać będzie we Włocławku i okolicach? O tym punktualnie o 10 w najnowszym Fleszu. Będzie też prognoza pogody. Bądźcie blisko.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A teraz jeszcze zagramy sobie nówkę sztukę od Karol G z najnowszej płyty Baby Wow.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
6: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: I po reklamie.
11: Hejka, tu Maciek.
12: Ja też dołączam, jestem Aneta.
13: Hey, this is Imagine Dragons.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: Siema, to Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Włocławek, 89,2 FM.
0: AI.
18: Tu RMF Max, jest 10:00. Na Flash zaprasza Ania Łopuszańska.
19: W ubiegłym roku w Polsce oddano do użytku tylko nieco ponad 8,5 km autostrad. W tym roku planowane jest oddanie ponad 57 km A2 od węzła Siedlce Wschód do Sfor, co wydłuży autostradę od Warszawy do Białej Podlaskiej. Co o polskich autostradach mówią kierowcy?
20: Za mało pasów na autostradach i drogach szybkiego ruchu, co przy dużej liczbie ciężarówek prowadzi do tamowania ruchu i spowolnień. Brakuje też zjazdów i węzłów oraz miejsc obsługi podróżnych na niektórych odcinkach. Kierowcy nie chcą też płacić za autostradę.
19: Tyle Magdalena Greinert.
18: To jest RMF Max.
19: Kolejna inwestycja w miejską infrastrukturę sportową Inowrocławia zakończona. Mała sala w Kemetika Arenie zyskała całkowicie nowe oblicze. Prace objęły wymianę podłogi, ale nie tylko. Mówi Paweł Poliwka, zastępca dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
21: Przy okazji zmiany nawierzchni odświeżono również wnętrze małej sali, wykonano prace malarskie
11: i wymieniono oświetlenie. Dzięki temu pomieszczenie zyskało estetyczny i bardziej przyjazny wygląd.
19: Całość przedsięwzięcia, opiewająca na blisko 216 tysięcy złotych, objęła również odświeżenie ścian, prace malarskie i montaż nowego oświetlenia. Jak bezpiecznie poruszać się po drogach i unikać zagrożeń w drodze do szkoły? Inowrocławscy strażnicy miejscy kontynuują coroczny cykl profilaktycznych spotkań dla najmłodszych, o czym już teraz powie nasza reporterka.
13: Straż Miejska w Inowrocławiu jak zawsze kieruje swoją akcję edukacyjną do uczniów lokalnych szkół. Jak powiedziała mi Sylwia Dębska, zastępca komendanta Inowrocławskiej Straży Miejskiej, oprócz spotkań w klasach, strażnicy miejscy wykonują też działania w terenie.
21: Jesteśmy przy szkołach, pilnujemy bezpieczeństwa uczniów. Przy okazji oczywiście rozdajemy elementy odblaskowe, które są bardzo ważne w dniach jesiennych, gdzie robi się już coraz ciemniej. Takie elementy są bardzo potrzebne.
19: Materiał przygotowała Karolina Stramowska. Pracownicy włocławskiego pośredniaka regularnie dyżurują w kawiarni obywatelskiej. Najbliższe spotkania z doradcami zawodowymi zostaną zorganizowane we wtorki, 13 oraz 27 października między 14 a 15.
22: Temat pracy, czyli takiej sfery naszego życia istotnej z punktu widzenia tego, jak się czujemy i jak funkcjonujemy, może być rozkminiane w różnych miejscach. Jednym z takich miejsc są nasze stałe, regularne dyżury w kawiarence obywatelskiej.
19: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. To już jutro. W Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku będziecie mogli oglądać wystawę Marty Kwiatek o czasie, procesie i splątaniach. Wernisaż rozpocznie się o 18 w gmachu przy Miedzianej. Wstęp jest wolny.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Nad większością regionu rządzą chmury, ale w późniejszych godzinach nacieszymy się też słońcem, a wieczorem ma padać. Według meteorologów w maksimum słupki rtęci podskoczą do 21 kreski, czyli będzie trochę cieplej niż wczoraj. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to jest dobrze, bo ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny. Więc nikt nie powinien narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją, a kawa będzie zbędna.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Od świtu do świtu.
25: Jesteśmy z wami, żeby dostarczać wam same hity na maksa. To jest cały czas RMF Max już po godzinie 10 i program Byle do obiadu. Najlepszy do słuchania w pracy. RMF Max. Piotrek Świderski z wami, a to już Armin van Buuren i Sasha Everlasting.

coraz bardziej, że weekend zbliża się wielkimi krokami, to Maroon Hofstad i jego odświeżenie hitu sprzed, no chyba 16, a nawet i 17 lat. Kerry Hilson, I Like, jeśli pamiętacie takiego bangera, no to jest remix, nowe wydanie, Maroon Hofstad, DJ i producent z Niemiec. A teraz cofniemy się w czasie dokładnie do roku 1998, bo właśnie wtedy na świat wyszedł ten hit, Tupac, Changes w RMF Max.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: My name is Alex Warren.
17: Hello, this is September.
18: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Włocławek 89,2 FM.

W tym numerze można poczuć jeszcze lato Music Sounds i bracia z ekipy Fastboy na antenie RMF Max. A dzisiaj na zewnątrz podobno ostatni taki ciepły dzień roku. Od jutra według speców od meteo w kujawsko-pomorskim zrobi się chłodno, wietrznie i ma padać. Taką zmianę aury ma przynieść nam niż znad Morza Północnego. W dzień zobaczymy max 12 stopni, a w nocy temperatura nie powinna spaść poniżej 5. No, po prostu super. Ale co zrobić? Cytując klasyka, sorry, taki mamy klimat. I nic na to nie poradzimy, ale możecie być pewni, że u nas w RMF Max turboletniaczków na rozgrzewkę na pewno nie zabraknie. Teraz Wiktor Waligura z singlem 4 pory roku, a później nówka sztuka Gnarly Major League DJs Wasted.

0: Tak właśnie śmiga nasza nówka sztuka. To Gnarly i Major League DJs z numerem Wasted na antenie RMF Max. A teraz bardzo proszę o chwilę skupienia, bo przez kolejne tylko 10 minut mnożymy wasze szanse na nawet 1 000 000 złotych razy 450. Przed nami kolejny finał złotej kumulacji. Jeśli chciałbyś, chciałabyś się do niego dostać, to teraz masz na to o wiele większe szanse niż inni. Jedno zgłoszenie na rmfmax.pl albo jeden SMS za 4,92 z hasłem Max pod 7467 to aż 450 losów. Pomyśl tylko, jak bardzo ten milion mógłby ci pomóc w dalszym życiu. Ile problemów mógłby rozwiązać, ile marzeń można by za niego zrealizować. No a teraz spróbuj szczęścia i ślij hasło Max na 7467.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij Max na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
18: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
19: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
20: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: Jest
0: jestem Radek, a to moja ekipa.
21: Ja też dołączam, jestem Aneta.
22: Cześć, z tej strony Gibbs.
23: Hey, this is Imagine Dragons.
24: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Włocławek 89,2 FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
28: AI. Nad większością regionu rządzą chmury, ale w późniejszych godzinach nacieszymy się też słońcem, a wieczorem ma padać. Według meteorologów w maksimum słupki rtęci podskoczą do 21 kreski, czyli będzie trochę cieplej niż wczoraj. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to jest dobrze, bo ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny. Więc nikt nie powinien narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją, a kawa będzie zbędna.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
26: RMF Max. RMF Max Włocławek. RMF Max. RMF Max Włocławek.

0: Nie mówię tak, nie mówię nie. Chłopaki myślą, że to jest piosenka o nas, dziewczyny, ale my wiemy, że to nie jest prawda.
1: Jasne. Zaszkodziła, czy może mu nie zaszkodziła mrożona pizza książulowi? Internet się zastanawia, największa dzisiaj drama.
0: Zaszkodziła i to bardzo. Z jego kanału w ciągu jednego dnia odpłynęło 20 tysięcy subskrybentów.
1: O, no to przetrawią i wrócą. Prawie 2000 kalorii, jedna pizza książulna. Wszystkie ważne informacje za chwilę we Fleszu o 13.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
16: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
17: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
19: Włocławek 89,2 FM.
21: AI.
22: Jest 13. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
23: O fali przemocy w szkołach będą dyskutować dziś przedstawiciele rządu i służb.
0: Kto weźmie udział w tym spotkaniu?
2: A poza szefem rządu i komendantem głównym policji w naradzie uczestniczyć będą ministrowie spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji, a także zdrowia. W ten sposób rząd reaguje na kolejny taki atak. Wszystkie te tragiczne doniesienia mają miejsce w województwie mazowieckim. Policja zaznacza, że na razie nic nie wskazuje, by te wydarzenia były ze sobą powiązane, ale będzie to jeszcze przedmiotem pracy śledczych.
0: O czym informował Igor Skrzypek?
22: To jest RMF Max.
0: W RMF Max mówimy o tym, co ważne, także dla pań. 10 października w Inowrocławiu odbędzie się inauguracja Różowej Ławeczki. To inicjatywa promująca profilaktykę i zdrowe nawyki.
20: Różowa Ławeczka ma nam przypominać, że my też jesteśmy ważne. Jeżeli dzięki tej inicjatywie choć kilka kobiet zrobi cytologię, mammografię, pójdzie do lekarza albo po prostu zacznie bardziej świadomie dbać o swoje zdrowie, to będzie to dla nas naprawdę ogromna wartość.
0: Mówiła Anna Chodorowska z Inowrocławskiej Rady Kobiet. Chcecie się rozwijać zawodowo i szukacie ciekawych szkoleń? A może chcecie założyć własny biznes? Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i organizuje spotkania w kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe. Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska.
23: Możemy tam pracować i rozmawiać zarówno o tej karierze zawodowej i o jej zmianie, przekwalifikowaniu, ale także jeżeli jesteście pracodawcami, to też zapraszam, bo tam też takie rozmowy się toczą.
0: Dodajmy, że kolejna szansa na spotkanie pracowników pośredniaka w kawiarni obywatelskiej będzie już 13 i 27 października. W sobotę, 17 października, Inowrocławski oddział PTTK organizuje rajd pod hasłem Zdezorientowany ziemniak. Organizatorzy przygotowali 4 warianty tras. Pieszą, standardową i na orientację w okolicach Balczewa oraz rowerową na dystansach 25 i 40 km. Organizator czeka na Wasze zgłoszenia do 15 października. A na koniec coś dla fanów basketu. Zawodnicy Anwilu Włocławek przygotowują się do kolejnego meczu w PGE Basket Lidze. Więcej informacji na ten temat przygotował reporter RMF Max Bartek Seklecki.
24: W drugiej kolejce rozgrywek włocławianie podejmą w hali mistrzów Energę Czarnych Słupsk. Przed sezonem do zespołu z województwa pomorskiego dołączyło kilku interesujących zawodników. Mowa m.in. o Dominiku Grinie, Masonie Madsenie czy George Dimitriewiciu. Trenerem Energii jest dobrze znany we Włocławku Krzysztof Szablowski. Mecz Anwilu z Czarnymi zostanie rozegrany w niedzielę 11 października. Początek o 17.30.
0: Tyle od naszego reportera.
22: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Nad Kujawami wciąż krąży trochę chmur, ale według meteorologów przez kolejne godziny mieszkańcy regionu nacieszą się słonecznymi promieniami. Za to wieczorem i w nocy ma padać. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, więc nasze samopoczucie powinno być dobre. Słupki rtęci w maksie pokażą 21 kresek i wciąż towarzyszą nam też delikatne podmuchy południowego wiatru, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
22: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
26: Trzy minuty po 13:00. Dzisiaj jest czwartek, a w kalendarzu jest dzień ośmiornicy.
1: I koniecznie z tej okazji proszę zaprosić do pracy jeszcze 3 kolegów.
26: No.
1: Ty plus tych 3 kolegów i ogarniacie tematy na 8 macek.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Wiadomo, że jak Post Malone zrobi numer, to będzie taki hit, że Sunflower w RMF Max.
1: Teraz będzie ogień. Internet wam to na pewno pokaże. Prezydent Karol Nawrocki w ringu z bokserskim mistrzem wszechczasów Manny Pacquiao. No i mistrz bardzo chwali technikę naszego prezydenta Nawrockiego.
0: No wszystko fajnie, tylko ten wizerunek fajtera to psują trochę buty, bo prezydent wszedł na ring w lakierkach takich garniturowych.
1: Niech pierwszy kamieniem rzuci ktoś, kto nigdy nie miał dziurawych skarpetek.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar, największy dostawca peletu w regionie, zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
11: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
17: I po reklamie.

0: tu Ola i Jarek.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Cześć, tu Oskar Sims.
3: Hello, this is September.
4: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Kawka kawką. Ale dzisiaj jest najlepszy dzień, by zostać milionerem. Najlepszy dzień, by wygrać 1 000 000 złotych w RMF Max.
1: I to nie tylko dlatego, że akurat dzisiaj z nieba spadają rekordowe ilości gwiazd, bo jest taki deszcz drakonidów lecący z nieba.
0: Proszę bardzo, ja ogarniam cyferki lepiej niż trudne nazwy. 7467 to jest bardzo ważna cyfra w sprawie miliona. 7467, proszę tutaj wysłać SMS o treści max. SMS kosztuje 4,92, ale tak wchodzicie do gry o cały okrąglutki 1 000 000 złotych.
1: Możecie też wejść przez naszą stronę www.rmfmax.pl. Tam też są różne opcje, żeby było wam łatwiej dobrać się do tego miliona.
0: Max na 7467. RMF Max. By dziś po południu wygrać 1 000 000 złotych.

0: Fajne, co? Sylwa Bumpa. On tonight. W RMF Max 14 będzie już za 23 minuty. Wpadliście do nas po prognozę pogody. Super, mamy ją dla was już za chwilę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Mam na imię Jadek.
12: A ja Daniel.
13: Cześć, tu Roxy Węgiel.
14: Cześć, tutaj Trip.
15: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
16: Sprawdzisz?
15: Sprawdź.
16: Sprawdź.
0: Pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Nad Kujawami wciąż krąży trochę chmur, ale według meteorologów przez kolejne godziny mieszkańcy regionu nacieszą się słonecznymi promieniami. Za to wieczorem i w nocy ma padać. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, więc nasze samopoczucie powinno być dobre. Słupki rtęci w maksie pokażą 21 kresek i wciąż towarzyszą nam też delikatne podmuchy południowego wiatru, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut zaprasza na ekskluzywny wywiad na naszych socialach. Oglądajcie go z wielką przyjemnością. My już go widzieliśmy, jest świetny.
2: 300 milionów zniczy. 300 milionów zniczy. My Polacy kupujemy co roku.
1: 300 milionów?
2: No.
1: To koniecznie proszę jeszcze pamiętać, że do tych 300 milionów trzeba dołożyć jedną bardzo ważną rzecz. Przynajmniej jedną do każdego znicza.
2: Tak?
1: Chorągiewkę od harcerzy.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
6: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Salon Meble Vox we Włocławku w nowej odsłonie. Pełen nowości. Przyjdź, pomożemy Ci mądrze urządzić dom. Projekt wnętrza gratis. Przetestuj gotowe szafy z możliwością zabudowy na wymiar. Personalizowane łóżka Sowa oraz nową kolekcję mebli Well. Zapraszamy do Vox we Włocławku przy Witosa 2.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: I po reklamie.

0: AI.
1: Tu RMF Max, jest 14. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Anne Carson, kanadyjska poetka, została tegoroczną laureatką literackiego Nobla. Od lat była faworytką do tej nagrody.
3: Akademia wrzuciła uzasadnienie
4: bardzo
3: za to,
4: prosimy,
3: że łączy, że jest w dialogu, pozostaje w ciągłym dialogu między klasyczną, między tradycją, między klasycznymi formami literatury, a współczesną literaturą. Bo tak rzeczywiście jest. Ona w swoich tekstach krytyczno-literackich no, widać wpływy zarówno literatury antycznej Unii, jak i najwybitniejszych twórców zachodniej kultury.
2: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: To jest RMF Max.
2: Inowrocławscy strażnicy miejscy codziennie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Mundurowi prowadzą liczne działania, między innymi w placówkach edukacyjnych, ale też w terenie.
5: Jesteśmy przy szkołach, pilnujemy bezpieczeństwa uczniów. Przy okazji oczywiście rozdajemy elementy odblaskowe, które są bardzo ważne w dniach jesiennych, gdzie robi się już coraz ciemniej. Takie elementy są bardzo potrzebne.
2: Mówiła Sylwia Dębska z Inowrocławskiej Straży Miejskiej. Po południu w RMF Max przenosimy się do sali w Kemetika Arenie, gdzie sporo się zmieniło. A co konkretnie? O tym powiedział nam Paweł Poliwka, zastępca dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
6: Mała sala Kemetika Arena, hala widowiskowo-sportowa, zyskała nowe oblicze. Nawierzchnia została wykonana jako kompletny system sportowy, składający się z systemowej pianki oraz specjalistycznej wykładziny PCV. Zastosowane rozwiązanie zapewnia odpowiednią amortyzację i komfort użytkowania, a jednocześnie jest przystosowane do intensywnej eksploatacji obiektu sportowego.
2: Dodajmy, że koszt inwestycji to blisko 216 tysięcy złotych. Jubileuszowa kolekcja opowieści. 40 lat Muzeum Etnograficznego we Włocławku. To wystawa, którą już od niedzieli będziecie mogli oglądać w gmachu przy bulwarach. Posłuchajcie o szczegółach.
7: Takim elementem spajającym jest zbiór, który przyrasta czasami w sposób zupełnie niekonwencjonalny czy niezgodny z tym, jak tworzone są kategorie, więc mamy zabytki bardzo różne. Poukładaliśmy je w taki sposób chronologiczny. Chronologiczny mam tutaj na myśli to, jak one przyrastały w naszych zbiorach, jak się pojawiały, i tą różnorodność można tutaj zaobserwować.
2: Mówił Michał Kwiatkowski z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Do tego tematu jeszcze dziś wrócimy. A na koniec szybko przenosimy się do Włocławskiego Centrum Kultury. Już jutro w Browarze B zostanie zorganizowany wernisaż wystawy fotografii Ewy Bonisławskiej i Wojciecha Balczewskiego Cisza w świetle. Początek eventu o godzinie 17. I na tym kończymy flash, a teraz pogoda w RMF Max.
0: Sprawdź.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: AI.
2: W to czwartkowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, więc mieszkańcy Kujaw nie powinni narzekać na senność i problemy z koncentracją. Trochę obłoków krąży nad regionem, ale przez kolejne godziny będziemy cieszyć się też słonecznymi promieniami, więc warto spędzić czas na dworze, na przykład na spacerze albo rowerowej przejażdżce. Wieczorem nad województwem znów będą rządzić obłoki i według prognoz spodziewamy się opadów deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: Hity na maksa.
8: Przed Halloweenowa informacja obowiązkowa.
9: Bu basket.
8: Tak, żeby was dynka nie bolała na Halloween. Macie nas, RMF Max, wszystkie ważne informacje świata i trochę popołudniowej przyjemności.
9: Asia, Irek, dzień dobry, raz jeszcze.

0: usłyszał w RMF Max i posłuchał, co mu Zalia chciała powiedzieć. Ale był z niego gamań, że aż 3 minuty jej zajęło tłumaczenie tych wszystkich skomplikowanych spraw związanych z życiem. Teraz mamy 4 minuty w temacie ogarnięcia najróżniejszych muzycznych i rodzinnych tematów, bo o tym jest ta piosenka Miss Jackson.
1: To jest nasza perełka na dzisiaj. To jest historia, w której chłopak tłumaczy mamy swojego dziecka, jak to tam naprawdę wszystko było, nie?
0: A wiadomo, z teściową nie ma żartów, mimo że piosenka zabawna.

0: 20 minut po drugiej, po południu. Mam tu w studiu RMF Max taki specjalny guzik, który jak nacisnę, to od razu wiadomo, że dzieje się coś ważnego.
1: Czuć ten podniosły nastrój.
0: Proszę Państwa, w czwartek złotej kumulacji dzieją się rzeczy piękne. W sejfach jest minimum 5000 złotych.
1: W sejfach jest też przepiękny milion.
0: I teraz Twoja rola, drogi słuchaczu, droga słuchaczko RMF Max. Proszę wejść do tego losowania, bo jak się nie trafi milion, to zawsze będzie jakiś spory hajs. Wybieracie sejf, a w sejfie może być albo milion, albo bardzo fajna kasa.
1: Możemy Wam to obiecać, że jak już wejdziecie do finału, to na pewno nie wyjdziecie z tego finału z pustymi rękami.
0: Może być dużo, może być więcej, mogą być nawet gigantyczne pieniądze,
1: z którymi potem będziecie mogli zrobić, co tylko sobie wymyślicie.
0: Marzenia określamy do miliona i teraz jak realizujemy te marzenia? Zgłaszamy się do zabawy, w której milion jest do wzięcia, a robimy to SMS-em o treści MAX wysłanym na numer 7467.
1: 4,92 zł. Tyle kosztuje hasło MAX wysłane pod numer 7467. Wchodzić możecie też przez internet www.rmfmax.pl.
0: Wiecie, co zrobić, by wygrać milion? MAX niech leci na 7467.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: widzisz je na ulicach miasta. Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda J.Q. Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i J.Q. 5 już od 115 500 zł. J.Q. 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
1: Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w ProBeauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki, zamykamy naczynka oraz redukujemy blizny i przebarwienia. ProBeauty Clinic, Włocławek, Łęcka 45. Na hasło Beauty otrzymasz rabat.
2: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
3: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
8: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
9: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Włocławek 89,2 FM.

0: Oliwka i fajne nic. A teraz będzie coś. Coś, co koniecznie trzeba wiedzieć przed Halloween, bo to jest halloweenowa jazda obowiązkowa.
1: W tym roku na Halloween nie dajemy cukierków, tylko dajemy bubasket.
2: Bubasket.
1: To jest nowy trend z internetów. Już świat się w tym zakochał. To jest taki jesienny koszyk pełny wszystkiego, czego tylko chcecie. Takiego jesiennego.
0: I dzięki temu koszykowi Halloween będzie trochę bardziej polskie. Polskie, bo zgodnie z wielkanocną świąteczną tradycją w koszyku trzymamy co?
1: Jaja.
0: Tak, a tu będzie koszyk z psikusami, czyli to są takie jaja, które ktoś komuś mógł zrobić, nie? Ale dostał cukierki i się wstrzymał.

0: Śpiewa solo, ale także dla DJ-ów, tak więc Sony Fodera też się skusił. Polecam wam ich nowość tego tygodnia w RMF Max. Say Something wraca w poczekalni listy Hot Bands.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy.
5: Taniej kupować.
3: A no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
22: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
24: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
25: Szkoły pełne talentów!
24: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
26: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
27: Lidl, to się opłaca.
28: I po reklamie.
29: I better feel something.
30: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
31: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
32: Hey, I'm Ed Sheeran.
33: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
34: RMF Max.
35: Włocławek 89,2 FM.
36: Będzie ładnie?
35: Za chwilę pogoda w RMF Max.
37: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
38: AI.
0: to czwartkowe popołudnie, ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, więc mieszkańcy Kujaw nie powinni narzekać na senność i problemy z koncentracją. Trochę obłoków krąży nad regionem, ale przez kolejne godziny będziemy cieszyć się też słonecznymi promieniami, więc warto spędzić czas na dworze, na przykład na spacerze albo rowerowej przejażdżce. Wieczorem nad województwem znów będą rządzić obłoki i według prognoz spodziewamy się opadów deszczu.
37: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
35: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: is the answer.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: album. A, to jest dobra, to jest Katy Perry, to jest RMF Max, 5 minut i 15. Zanim wyruszycie w swoją podróż do domu, koniecznie musicie poznać jednego gościa.
1: Co to jest za historia w ogóle? 14-latek z Wadowic w Małopolsce zabrał rodzicom samochód i dojechał do Kołobrzegu nad morze. Piękne.
0: Tam w Wadowicach znowu się wszystko zaczęło, ale szkieły tego zawinęły, matko jedyna.
1: Max.
0: A mógł w drugą stronę, w kierunku Watykanu pojechać, to by daleko.
1: Dojechał.
0: Asia Meły z Irek Jakubek. Jutro wracamy po południu. Bawmy się dobrze, także w piątek.
1: Tak, pa.
2: Reklama.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Nóż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
6: Blik. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3. A banany kilogram 2,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
14: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
20: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
21: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
22: I po reklamie.

0: AI.
1: Jest 15. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
2: Policja się zbroi. Formacja ogłosiła właśnie przetarg na 70 milionów sztuk amunicji do karabinków szturmowych. To rekordowej wielkości zamówienie. Jaki jest powód tak dużych zakupów?
3: Po pierwsze, liczbę 70 milionów amunicji natowskiego kalibru 5,56 określono jako maksymalną. Po drugie, dostawy rozłożone są na kilkadziesiąt miesięcy. Ważne jest uzupełnienie magazynów. Jednak podstawową sprawą jest fakt dużego zużycia różnego rodzaju amunicji podczas szkoleń strzeleckich.
2: Tłumaczył Krzysztof Zasada.
1: To jest RMF Max.
2: Miasto Inowrocław przedstawiło plan rozwoju dotyczący gospodarki odpadami. Wśród kluczowych projektów znalazły się m.in. budowa nowoczesnej biokompostowni oraz modernizacja linii sortowniczej. Nowe inwestycje mają nie tylko zwiększyć poziom recyklingu, ale także ograniczyć koszty transportu odpadów.
4: Będziemy na wiele kolejnych lat zabezpieczeni przede wszystkim przed tym, abyśmy mieli gdzie składować nasze odpady, ale też je przetwarzać, bo poza tym, że będziemy mogli w tej biokompostowni przetwarzać odpady, to będziemy mogli jeszcze uzyskiwać z powrotem chociażby nawozy, które będą mogły być wykorzystywane chociażby do miejskiej zieleni.
2: Mówił Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. W kawiarni obywatelskiej odbywają się dyżury pracowników włocławskiego pośredniaka i o tym mówimy Wam od rana na naszej antenie. Doradcy zawodowi będą na Was czekać we wtorki 13 oraz 27 października między 14 a 15.
5: To jak nasza kariera będzie wyglądać i jakie aktywności zawodowe będziemy podejmować, to nie jest z góry określony standard. To są bardzo miękkie tematy i bardzo zindywidualizowane. I właśnie kawiarenka jest takim miejscem, gdzie możemy o tym rozmawiać w taki po prostu swobodny, luźny sposób.
2: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Przed nami premierowa odsłona przeglądu twórczości muzycznej Łapnuta. Więcej na temat eventu, który odbędzie się pod koniec tego miesiąca w Browarze B, już teraz powie nasz reporter.
6: Przegląd twórczości muzycznej zostanie zorganizowany 24 października w Browarze B. Jak podkreślają organizatorzy, będzie różnie, lokalnie, a także na żywo. Zespoły zainteresowane udziałem w wydarzeniu powinny się skontaktować z działem organizacji imprez i marketingu. Mogą to zrobić do 14 października. Udział w przeglądzie twórczości muzycznej Łapnuta jest bezpłatny.
2: To był Bartek Seklecki. Wojewódzki Urząd Pracy organizuje konkurs Nakręceni na karierę, którym mogą wziąć udział uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych z Kujaw i Pomorza. Do wykonania są dwa zadania, a zgłoszenia będą przyjmowane do 30 października. Szczegóły znajdziecie na stronie organizatora.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Na początek tenis. Hubert Hurkacz pokonał na twardych kortach w Szanghaju Australijczyka Jamesa Duckworta. Następnym rywalem Polaka będzie prawdziwa legenda.
8: Hurkacz zagra w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem. Na przestrzeni lat Polak z Serbem mierzył się już 8-krotnie. Wszystkie te pojedynki przegrał. Hurkacz wygrał w przeszłości z Rafaelem Nadalem, wygrał z Rogerem Federerem. Obu pokonał pod koniec ich karier, no ale to i tak jest coś wyjątkowego.
7: Przypominał Patryk Serwański, a mecz już pojutrze. Turecki Fenerbahçe Medicana Stambuł, słoweński Volley Lubljana, także PGE Projekt Warszawa i Bogdanka Luk Lublin zagrają w najbliższy weekend w piątej edycji Międzynarodowego Turnieju Siatkarskiego Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie. Jutro wraca piłkarska ekstraklasa. Wieczysta Kraków zagra z Wisłą Płock, a Raków zmierzy się z GKS-em Katowice.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: AI.
2: W czwartkowe popołudnie warto mieć przy sobie ciemne okulary, bo jeszcze nacieszymy się słońcem, ale do końca dnia nad regionem będzie krążyć też trochę chmur, a wieczorem i w nocy ma padać. Biometr jest korzystny, a ciśnienie wysokie, więc nasze samopoczucie powinno być dobre, a słupki rtęci oscylują w okolicy 21 kreski. Za jakiś czas temperatura spadnie do 18, a nocą do 9 na plusie i wtedy też będzie mocniej wiało z południa.
8: Jedenaście tygodni zostało nam tylko do świąt Bożego Narodzenia.
9: Naprawdę?
8: 11 tygodni policzyłem to i teraz tak sobie
9: to
8: myślę.
9: To już trzeba prezenty kupować.
8: Przez 5 będę myślał, jakie prezenty kupić. Przez 6 będę je kupował. No ledwo się wyrobię.
9: Max! Na razie o tym nie myśl. To jest dopiero październik, to jest jeszcze kupa czasu, a my w kanale nadawczym z wami do 18:00 i to akurat szybko zleci, więc bądźcie blisko, Siwek i Borycka.
8: Jest 15:04, siemano!

0: No jest ogień jak zwykle przy tym numerze. Fire, fire w RMF Max. A wy być może już tak w ogniu, nie powiem gdzie, już z pracy sobie wychodzicie, bo już po prostu jest po robocie. Wtedy na tę pracę łatwiej przyjemnym okiem spojrzeć i zastanowić się, za co tę pracę lubicie.
1: I teraz to przyjemne swoje oko znajdźcie, rzućcie je w kierunku tej roboty i właśnie to nam napiszcie. Za co kochacie swoją robotę, dlatego że wracamy do zabawy.
0: Zawodówka! Tak jest, będziemy próbować zgadnąć, czym się zajmujecie w życiu, jak pracujecie, dlatego jak piszecie nam, za co lubicie swoją pracę teraz na Messengerze, na RMF Max, to pamiętajcie, żeby nie zdradzić od razu, jaka ta praca jest, żeby nie było za łatwo.
1: No bo nasze zadanie będzie takie, że w 45 sekund, zadając wam różnego rodzaju pytania, będziemy musieli dopiero to ustalić do spółki, zresztą słuchacie RMF Max, więc wy piszecie, za co kochacie robotę, ale nie piszecie, co to za robota. Messenger RMF Max.

0: Tobi Romeo leci wysoko w RMF Max. 19 minut po trzeciej. To jest kanał nadawczy, więc tutaj reguły bywają bardzo takie, wiecie, nieformalne, więc pozwólcie, że opowiem wam pewną historię. Siedzimy sobie z Michałem, wpada szef i mówi: Michał, 4 szkolenia miałeś zrobić, co jest?
1: Ja tę historię pamiętam inaczej. Szef wszedł i powiedział: Michał, jesteś rekordzistą. Nikt nie ma tylu szkoleń do zrobienia, co ty. Ale chciałem tylko wam powiedzieć, że sprawdźcie sobie, czy nie macie jakiegoś szkolenia w robocie do zrobienia. Oszczędźcie sobie pogadanki od szefa, a my wam serwujemy do tych szkoleń, którymi jeszcze można zabić ostatnią godzinkę w robocie. Kilka bangerów. Będzie The Weekend i będzie Taco na Fide w RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
5: Remontujesz? Nie pękaj jak stara płytka. Taniapłytka.pl ma już 20 lat. Z okazji 20-lecia zgarnij aż 20% rabatu na towary z naszego magazynu. Wystarczy zakup za 1000 zł. Promocja tylko do końca roku. Zapraszamy na Toruńską 147 we Włocławku lub na taniapłytka.pl.
6: Dwoje detektywów, dwie linie czasu. Jedna sprawa, która nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że koszmar sprzed lat może zacząć się od nowa. Echa na stacji Paryż. Już od 1 października na kanale Sci-Fi. Oglądaj w każdy czwartek o 21 na kanale 39 w Satfilm.
7: Czy można cofnąć czas o nawet 20 lat? Absolutna nowość Fotona 8D w ProBeauty Clinic. To głęboka przebudowa skóry i naturalny efekt odmłodzenia. Bez skalpela spłycamy zmarszczki, zamykamy naczynka oraz redukujemy blizny i przebarwienia. ProBeauty Clinic, Włocławek, Łęcka 45. Na hasło Beauty otrzymasz rabat.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar, największy dostawca peletu w regionie, zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
14: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
15: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
16: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
17: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Włocławek 89,2 FM.

0: to wszędzie jest tłok.
1: Hej, to Zakona Fide i Tamagotchi w RMF Max. Aż ciarki przeszły, normalnie taki dobry numer. Ale teraz będzie dobra zabawa, bo Marta jest już z nami. Marta dzisiaj w zabawie zawodówka. Jesteś, hejka?
2: Tak, jestem, dzień dobry.
3: Marta, dobra, Marta. Jak nastrój dzisiaj w jednym słowie?
2: Dobrze, pozytywnie, blisko weekendu, więc pozytywnie.
3: Naliczyłem 7 słów, ale nie gniewam się w ogóle. Marta, bardzo się cieszę, że pozytywnie. Czytamy, co nam wysłałaś.
1: Nie wiem, co bardziej kocham w swojej pracy, czy pomaganie ludziom, czy przypominanie im po raz piąty, że nadal czekam na rzeczy, które zaraz wyślą. A kalendarz, on tylko spokojnie odlicza. I tutaj mam wątpliwość. Do 20? Do 20?
2: Do 20.
1: Do 20. Okej. Okay.
3: Marta, ja mam jedną od razu hipotezę, którą wystrzelę, jak tylko wystartujemy stoper, ale jest duża szansa, że ona będzie błędna, więc nasi słuchacze muszą się uzbroić też w Messengera i znaleźć tam RMF Max i próbować zgadywać razem z nami. 45 sekund startuje za chwilę i próbujemy razem ustalić, co to za zawód, który wykonuje Marta. Gotowa?
2: Gotowa.
1: No to tak, Marta, powiedz, czy ty pracujesz jako szefowa?
2: Nie.
3: Marta, czy ty składasz jakiś magazyn, miesięcznik?
2: Nie.
3: Nie, kurde!
1: Księgowa, pojawiła się taka propozycja, nawet 3 już na naszym Messengerze.
2: Dokładnie.
3: Jesteś księgową?
2: Tak.
1: Ale patrz. No to naprawdę słuchacze RMF Max, Ania, Karol, Kamil, Richard, Mateusz, oni wszyscy już zgadli, a my patrz, jeszcze byśmy pewnie z pół minuty potrzebowali, nie?
2: Czyli dużo osób są tymi osobami, które zaraz coś wyślą, na to wychodzi.
1: A widzisz, no.
3: Znaczy ja jestem tą, która napisze ci, że zaraz wyślę, a tak naprawdę to w ogóle nigdy tego nie zrobi. Przepraszam cię, Marta, za to. Bardzo cię za to przepraszam.
1: My w imieniu tych wszystkich, co zaraz wyślą, przepraszamy. A jednocześnie życzymy, żeby ten weekend był bez maili żadnych.
4: RMF Max.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Mars fajnie, optymistycznie, z energią, fajnie. Ale energia i optymizm kończą się, kiedy my, ja i Justyna, odkrywamy pewne tajemnice.
1: Słuchajcie, jesteśmy na tropie pewnej teorii spiskowej.
0: Tak.
1: Ponieważ dostaliśmy informację znowu dzisiaj od pani Oli.
0: Tak. Oczywiście w sprawie miliona złotych, który znowu jest do wygrania w złotej kumulacji. I teraz będziemy wam opowiadać o tym, co odkryliśmy. Bo rozpoczyna się runda bonusowa, w której każde zgłoszenie będzie pomnożone razy 467.
1: I ja wtedy sobie myślę, czekaj.
0: Czekaj.
1: Ja te cyfry znam skądś, te 467,
0: no
1: nie?
0: Właśnie.
1: Bo one są w numerze telefonu, na który trzeba wysłać teraz hasło Max.
0: Tylko że numer to jest 7467.
1: Tak.
0: A runda bonusowa jest z mnożnikiem 467.
1: Ale jak dodasz 4 do 6 do 7, to wychodzi 17 i wtedy jak odejmiesz 10, to jest 7.
0: Albo jak do 17 dodasz 999 983, to jest milion, czyli tyle, ile jest do wygrania.
1: Tyle jest do wygrania dzisiaj, bo tyle jest w sejfach w złotej kumulacji. Dobra, to słuchajcie, podsumowujemy to wszystko tylko przez 10 minut. Mnożymy 467 razy każde zgłoszenie, które wpadnie z hasłem Max SMS-em na numer 7467 albo na rmfmax.pl.
0: Dziś w sejfach minimum 5000 złotych.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Szukasz pomysłu na tani remont? W Róg Cuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Róg Cuk, Zielna 39. Zapraszamy.
14: Zacznij dzień od aromatycznej kawy na stacji BP przy salonie Toyoty na ulicy Okrężnej. Zatankuj i odbierz kawę za złotówkę z aplikacją BP Me. Promocja trwa przez cały październik.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie.
19: zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: I po reklamie.

0: dziewczyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody? I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
6: Czwartkowe popołudnie warto mieć przy sobie ciemne okulary, bo jeszcze nacieszymy się słońcem, ale do końca dnia nad regionem będzie krążyć też trochę chmur, a wieczorem i w nocy ma padać. Biometr jest korzystny, a ciśnienie wysokie, więc nasze samopoczucie powinno być dobre, a słupki rtęci oscylują w okolicy 21 kreski. Za jakiś czas temperatura spadnie do 18, a nocą do 9 na plusie. I wtedy też będzie mocniej wiało z południa.

0: Rockowy klasyk, który zapętlałem jako dzieciak, dostał klubową nową energię i to jest Four to the Floor, to jest Offenbach razem z ekipą Star Sailor w RMF Max. Na razie zostawiamy muzykę na chwileczkę, zaraz będzie flash, ale najpierw informacja, że Ryanair będzie w Polsce rekrutował. 200 osób z Polski nawet zamierzają zatrudnić.
1: O, całkiem sporo, ale podejrzewam, że na rozmowie kwalifikacyjnej trzeba będzie po prostu umieć spakować mały plecaczek tak na 2 tygodnie urlopu.
2: Reklama. Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 775 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
3: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
4: Volkswagen.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch, a wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
8: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B lub na cherry.jama.pl. I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Włocławek 89,2 FM.
17: AI. Tu RMF Max, jest 16. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
4: Uwaga kierowcy. Jutro na stacjach paliw będzie drożej. Znamy nowe ceny maksymalne przy dystrybutorach. Za litr benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,90 zł. Od jutra górny limit diesla to 7,82 zł za litr. Nowe stawki wejdą w życie o północy. Nie rośnie niestety zbyt szybko mediana wynagrodzeń. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanych z kilkumiesięcznym opóźnieniem, mediana wynosi niespełna 7700 zł brutto, czyli około 5,5 tysiąca zł na rękę. To oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej.
17: To jest RMF Max.
4: Strażacy walczą z pożarem hali należącej do firmy z branży tworzyw sztucznych w Chełmicy Małej. Na miejscu działa obecnie 11 zastępów straży pożarnej. Dzisiaj w RMF Max mamy ciekawą propozycję dla uczniów z naszego regionu. Urząd Marszałkowski zachęca do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Krótko o szczegółach powie nasz reporter Bartek Seklecki.
16: Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wykonają prace plastyczne Mój Mini Biznes. Ich starsi koledzy z klas 4-8 przygotują krótkie filmy reklamowe prezentujące produkt lub usługę. Zadanie uczniów ze szkół ponadpodstawowych polega na przygotowaniu biznesplanu.
4: Dodajmy, że prace będą przyjmowane do 5 listopada. Na uczestników konkursu Pomysł na biznes Junior Biz czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. W RMF Max nie zapominamy o miłośnikach historii. Jubileuszowa kolekcja opowieści. 40 lat Muzeum Etnograficznego we Włocławku. To ekspozycja, którą będziecie mogli oglądać już od niedzieli w gmachu przy bulwarach i mówimy Wam o tym od rana w RMF Max. Posłuchajcie o szczegółach.
18: Jeżeli ktoś ma ochotę zgłębić i spojrzeć na muzeum inaczej, nie szablonowo, nie schematycznie, no to taki charakter ma nasza wystawa.
4: Mówił Michał Kwiatkowski z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. A na koniec szybko zaglądamy do inowrocławskiej księżnicy, która przygotowała w tym miesiącu sporo atrakcji dla starszych i młodszych mieszkańców miasta. Jedną z nich są zajęcia z elementami dogoterapii. To już we wtorek. A w planach jest też spotkanie autorskie.
19: 20 października o godzinie 16 zapraszamy na wyjątkowe spotkanie autorskie z panią Beatą Sabołą-Zielińską, autorką książki O psie, który został ratownikiem. W trakcie wydarzenia dzieci dowiedzą się o jego niezwykłych dokonaniach w ratownictwie górskim.
4: Mówiła Aneta Muskała z Tajemniczego Ogrodu.
20: Sprawdzisz?
17: Sprawdź!
20: Sprawdź!
17: Pogoda w RMF Max.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Co prawda trochę obłoków krąży nad województwem, ale jeszcze przez jakiś czas w większości Kujaw będzie pogodnie. Jednak wieczorem i w nocy ma padać. Przynajmniej takie są prognozy. Od rana towarzyszą nam delikatne podmuchy południowego wiatru, a słupki rtęci oscylują w okolicy 21 kreski. Wieczorową porą spadną do 18, a nocą do 9 na plusie. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biomet jest korzystny.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Po 16 w RMF Max. Ja dzisiaj tak się cieplutko ubrałam, bo myślałam, że to już ta jesień, a jednak jeszcze nie.
0: No właśnie
1: jeszcze
0: my sami tak straszyliśmy, że po środzie to już jesień i chwyci i nie odpuści.
17: Max!
0: I ja mówię, no ten siwek z radia to mnie okłamał. No.
1: Dobra, słuchajcie, będziemy sprawdzać jeszcze wszystkie ważne wiadomości pogodowe na bieżąco, a z wami jesteśmy do 18. Siwek i Borycka w kanale nadawczym. Cześć!

0: chyba nie jest zbyt wiele do pytania. Tylko kochaj mnie, zalię za nami.
1: W RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Ja chciałbym powiedzieć, drodzy państwo, że moje zainteresowania to leżenie na plecach i gadanie o hecach.
0: Bardzo ładne, tak, podoba mi się.
2: Ale wiesz, czym to jest inspirowane?
0: To jest inspirowane pewnie panem Jankiem, który się pojawił wczoraj w jednym z teleturniejów i też bardzo ładnie się przedstawił.
2: Niniejszym prezentujemy.
3: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne brunetki.
0: Wuzetki pyszne. Co drugie, to nie wiem.
2: Czy oczekujesz mojej opinii?
0: Nie.
2: Wyrażę ci ją chętnie, jak wyłączę mikrofon.
0: Nie, zachęcamy, to może przejdźmy do
2: was,
0: tego, co my
2: tego,
0: chcemy od was.
2: Do tego, żebyście przedstawili nam wasze zainteresowania w podobny sposób na Messenger RMF Max. Bardzo jesteśmy ciekawi. Ciastka, wuzetki, toksyczne brunetki, tak?
0: Tak.
2: U mnie leżenie na plecach, gadanie o hecach, a u was piszcie śmiało Messenger.
0: Dzwońcie, nagrywajcie głosóweczki w sumie.
2: A,
0: to
2: właśnie,
0: będziemy,
2: to nawet
0: to będzie się
2: no
0: można
2: właśnie
0: usłyszeć od razu w radiu. Szczególnie jeśli tego jeszcze nie robiliście, to dajcie znać. Głosówki na Messengerze RMF Max. Jakie macie zainteresowania?

0: Neptunika w RMF Max. 19 minut po czwartej, tutaj kanał nadawczy. No a my jako wielbiciele radio i teleturniejów widzieliśmy wczoraj pana Janka, który bardzo ładnie opowiedział o swoich zainteresowaniach. Były to wuzetki i toksyczne brunetki.
1: Tak, a co?
0: Normalne zainteresowanie, słuchajcie, ale u was też jest całkiem nieźle.
1: U was też jest całkiem nieźle, przypomnijmy sobie tylko pana Janka.
2: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne brunetki.
1: Panie Janku, bardzo dziękujemy oczywiście. A u was pojawiły się między innymi zimne szampany i emocjonalne rany.
0: Wow, poetycko.
1: Takie rzeczy się pojawiły oczywiście i czekamy na więcej na Messengerze RMF Max. Tak, poczekaj, Justyna, powiedz ludziom, o co chodzi, bo ja tu mam jeszcze jedno, tylko tak, muszę sobie to wrzucić tutaj.
0: Głosóweczki wpadają cały czas. Chodzi o to, żeby powiedzieć pięknie o swoich zainteresowaniach, tak jakbyście się przedstawili w radio albo teleturnieju. Jest szansa, że te głosóweczki będą też sobie latały po naszej antenie między piosenkami, bo lubimy czasem takie smaczki wrzucać, więc jak macie ochotę się usłyszeć w RMF Max, to nagrajcie głosówkę teraz na naszego Messengera. Jakie macie zainteresowania?
2: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i
0: toksyczne brunetki.
3: Moje hobby. Kupić muszę, bo się uduszę. Pozdrawiam, Ewelina.
4: Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
9: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
10: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
11: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
12: W Delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
14: Masz samochód, który już nie nadaje się do jazdy? Auto Turbiak śpieszy z pomocą. Nieważne, czy to wóz skasowany, stary, czy po prostu niezdolny do jazdy, zajmiemy się tym. Zabierzemy, odholujemy, zezłomujemy, wydamy zaświadczenie do wyrejestrowania. I po kłopocie. Auto Turbiak w Lubieniu Kujawskim. W ofercie także sprzedaż części samochodowych i usługi czyszczenia filtrów DPF. Telefon 604 903 903. 604 903 903.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
18: Trwają e-obuwie Days. zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: I po reklamie.
20: Everybody, it's ATB here.
21: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Włocławek 89,2 FM.

0: Swedish House Mafia i Licky Lee klimatyczne. Happiness is so sad. Jest 16:34 w RMF Max i my mieliśmy jedno dość istotne moim zdaniem pytanie do was dzisiaj.
1: Jakie są wasze zainteresowania zainspirowane panem Janem, który się wczoraj pojawił w jednym z teleturniejów?
2: Moje zainteresowania to ciastka, wuzetki i toksyczne brunetki.
1: Cały czas mnie to bawi, no.
0: To jest rzeczywiście nieustannie bawiące, ale nasi słuchacze też są niczego sobie.
3: Cześć, tu Damian. Moje zainteresowania to różne szmery, bajery i morskie kontenery. Pozdrawiam całą kontenerową siedzę w Gdańsku.
1: Morskie kontenery.
0: Pozdrawiamy kontenerową. W takim razie, czy pan Janek pozdrawia brunetkową? Nie wiem, ale domyślam się.
4: Moje zainteresowania to supełki drewienka i inne cudenka.
1: No, słodko, uroczo.
0: Jednocześnie w międzyczasie spływają wiadomości też pisane. Moje zainteresowania to kobiety, konserwy, muzyka bez przerwy i kolejne głosówki.
5: Moje hobby to chodzenie na zakupy i ważenie zupy.
0: I robienie na drutach.
1: Tak, na drutach. O to na pewno chodziło i to nam się pojawiło w głowach. DJ Gorza teraz w RMF Max. Fajnie, że jesteście tutaj, kanał nadawczy, a w gościnkach gra już Miczyko.
6: RMF Max.

0: Dobra ekipa w tym numerze, między innymi moja ulubiona Pink Panthers, Sexy Magic w RMF Max. To akurat nie jest żadna magia, to są rzeczy, które się dzieją codziennie w RMF Max. Jest złota kumulacja i jak się odbiera telefon, to nawet milion można wygrać, bo milion dzisiaj jest w sejfach, ale minimum 5000 złotych. To jest kwota, którą można zgarnąć, jak się sejf już wybierze.
1: Ale to źle zrobiłaś, bo najpierw powiedziałaś milion, a potem 5 kafli.
0: No dobra, okej.
1: Wtedy te 5 kafli się wydaje, że to jest mało, ale jak zapomnisz o tym milionie na chwilę, to te 5 kafli to i tak jest kawał kasy.
0: To i tak jest kawał kasy, to prawda.
1: I tak jest kawał kasy, więc minimum 5000 w sejfach, ale nawet milion do zgarnięcia.
0: O, tak, dobrze. Tak to się robi.
1: No właśnie.
0: To prawda. Michał Siwek, masz, przyznaję rację. Zrobiłeś to lepiej.
1: Razem. I teraz to nawet ciebie bym przekonał, mam wrażenie.
0: Oczywiście, żebyś mnie przekonał, tylko że my akurat nie możemy wysłać, ale wy możecie. Max SMS-em na numer 7467, bo to jest nowy numer, trzeba go powoli powiedzieć. 4,92 taki SMS kosztuje, 5000 minimum w sejfach, milion złotych do zgarnięcia na rmfmax.pl. Wszystkie szczegóły, to co, chyba wszystko powiedzieliśmy.
1: To powiedzmy jeszcze raz.
0: Dobra, Max na 7467 to jest twoja szansa na milion jeszcze dzisiaj.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5. Już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Szukasz pomysłu na tani remont? W Rukcuk przy Zielnej 39 ruszyła wyprzedaż stanów magazynowych. Panele podłogowe za pół ceny i nowoczesne drzwierka do bez VAT-u. Taka okazja się nie powtórzy. Rukcuk, Zielna 39. Zapraszamy.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Salon Meble Vox we Włocławku w nowej odsłonie. Pełen nowości. Przyjdź, pomożemy Ci mądrze urządzić dom. Projekt wnętrza gratis. Przetestuj gotowe szafy z możliwością zabudowy na wymiar. Personalizowane łóżka Sowa oraz nową kolekcję mebli Well. Zapraszamy do Vox we Włocławku przy Witosa 2.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: I po reklamie.

0: Piotr Mański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
1: Co prawda trochę obłoków krąży nad województwem, ale jeszcze przez jakiś czas w większości Kujaw będzie pogodnie. Jednak wieczorem i w nocy ma padać. Przynajmniej takie są prognozy. Od rana towarzyszą nam delikatne podmuchy południowego wiatru, a słupki rtęci oscylują w okolicy 21 kreski. Wieczorową porą spadną do 18, a nocą do 9 na plusie. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biomet jest korzystny.

0: Mrozu Kacperczyk, wszystko czego chciałem, ale energia.
1: Dobrze to brzmi, no.
0: Za 6 minut 17. Jest energia. Czwarteczek. A wiecie co jest po czwartku?
1: Piątek.
0: No tak. Już mogłeś zostawić ten nim tajemnicy, tak? Już nie musiałaś tego... Dobra, to ja wam teraz zdradzę tajemnicę o dyni. Dynia wielka. Tak ją sobie nazwałem, bo to jest największa dynia, jaka kiedykolwiek powstała. 1295,8 kg waży dynia, którą wyhodował 65-letni Brytyjczyk. I uwaga, przez 100 milionów lat na Ziemi nigdy nie istniała tak wielka dynia.
1: Może to jest po prostu jakiś dyniozaur? RMF Max.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Te

0: Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też.

0: Empiku mamy na to sposób. Teraz na empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
2: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Włocławek 89,2 FM.
2: AI.
3: Jest 17. Na Flash RMF Max zaprasza Ania Łopuszańska.
4: Polska branża AGD protestuje przeciwko propozycji Komisji Europejskiej, by państwa UE płaciły do unijnego budżetu 2 euro rocznie za każdy kilogram niezebranych elektroodpadów.
5: Producenci alarmują, że już finansują zbiórkę i recykling elektroodpadów, a dodatkowe obciążenie może podnieść ceny sprzętu i osłabić konkurencyjność polskich fabryk. Mają też zastrzeżenia do sposobu liczenia odpadów, bo pralka sprzedana dzisiaj nie staje się przecież od razu odpadem. Mechanizm ma zachęcić państwa do większej zbiórki i recyklingu, a także odzyskiwania cennych, w tym krytycznych surowców.
4: Tłumaczyła Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: To jest RMF Max.
4: Bezpieczniejsze i lepsze warunki do gry w piłkę dla uczniów z gminy Inowrocław. Dzięki wsparciu ze środków wojewódzkich rusza modernizacja infrastruktury sportowej w Jaksicach i Orłowie. O szczegółach już teraz powie reporterka RMF Max Karolina Stramowska.
6: Gmina Inowrocław pozyskała 85 tysięcy złotych dofinansowania z programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa. Przy szkole podstawowej w Jaksicach powstaną nowe ogrodzenie oraz 6-metrowe piłkochwyty. Z kolei na boisku w Orłowie zostaną zamontowane nowe bramki piłkarskie. Łączna wartość obu inwestycji wynosi 170 tysięcy złotych.
4: Tyle od naszej reporterki. Jeżeli szukacie pracy albo chcecie wziąć udział w ciekawym szkoleniu, no to warto zaznaczyć w kalendarzu dwie daty. 13 i 27 października w Kawiarni Obywatelskiej przy ulicy 3 Maja we Włocławku odbędą się kolejne dyżury pracowników pośredniaka. W spotkaniach mogą wziąć udział też osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy.
7: Warto, jeżeli słuchają nas młodzi, rzeczywiście się na to zdecydować. Kontakt osobisty, bezpośredni jest zawsze bezcenny. Różne rzeczy możemy zdalnie sobie przekazać, napisać, opowiedzieć o nich, ale ten kontakt i taka informacja z pierwszej ręki, face to face, znaczy dużo więcej i jest taką wartością dodaną, bo też może nas do czegoś jeszcze nowego zainspirować.
4: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. A na koniec zaglądamy do październikowego repertuaru Włocławskiego Teatru. W gmachu przy Wojska Polskiego odbędą się ciekawe spektakle dla dorosłych, ale placówka nie zapomina o najmłodszych mieszkańcach miasta.
8: 18 października o godzinie 11 w ramach niedzielnych spektakli familijnych odbędzie się przedstawienie z warszawskiej sceny Metro pod tytułem Wielkie Pranie, czyli piana, muzyka, mnóstwo śmiechu i pralnia, w której wydarzyć może się absolutnie wszystko.
4: Mówił Patryk Nowakowski z Teatru Impresaryjnego we Włocławku. A więcej informacji o tym i innych spektaklach znajdziecie na stronie teatrwłocławek.pl.
0: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny, więc w to czwartkowe popołudnie na samopoczucie nikt nie powinien narzekać. Słupki rtęci oscylują w okolicy 20 kreski. Wieczorem spodziewamy się 18 stopni Celsjusza, a nocą 9 na plusie. Oprócz tego wciąż towarzyszą nam delikatne podmuchy wiatru, który z czasem ma się wzmagać, a w nocy spodziewamy się opadów deszczu. Jeżeli w kolejnych godzinach planujecie wyjście, to weźcie to pod uwagę.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
10: Dobra, jest szansa jeszcze, to szybko powiemy, że to są już ostatnie 4 minuty, żeby wejść do gry o 1 000 000 złotych.
11: Ale jak już po tych 4 minutach wyślecie, to już się na dzisiaj nie załapiecie na dzisiejsze losowanie.
1: Max!
10: To nie ma na co czekać, to trzeba teraz. Max na 7467 za 4,92 albo zaglądacie na rmfmax.pl. Olki za chwilę dzwonią, to już, to trzeba działać.
11: 5000 złotych w sejfach minimum, a nawet 1 000 000 dziś do wygrania. Piszcie teraz.

0: Toyota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Powiedzmy to wprost, są takie rozmowy telefoniczne, o których zapomina się po 5 minutach i są takie, które się pamięta do końca życia i mamy nadzieję, że właśnie taka będzie w trakcie finału Złotej Kumulacji. Dzwonimy do szczęśliwej osoby, która, miejmy nadzieję, otrzyma 1 000 000 złotych. Bardzo byśmy tego chcieli.
2: Przepraszam, ale bo właśnie chyba nie dojdzie do sytuacji, o której powiedziałeś.
1: Nieładnie.
2: Bo dostaliśmy informację, że ktoś odrzucił nasze połączenie.
1: Czyli ktoś odrzucił szansę na 1 000 000 złotych.
2: Dokładnie tak, mamy komunikat, że niestety telefon jest zajęty. Kurczę, szkoda, ale wiemy, że różne są sytuacje życiowe, różne rzeczy dzieją się, które nie pozwalają czasem tego telefonu odebrać, choćbyśmy bardzo chcieli. Na szczęście nasz regulamin przewiduje takie sytuacje i pomimo tego, że się nie dodzwoniliśmy, pomimo tego, że nawet nie wiemy komu wręczymy nagrodę pocieszenia, no to wiemy, że ją wręczymy. 1 000 złotych dla ciebie, drogi słuchaczu albo słuchaczko.
1: I do znudzenia będziemy powtarzać. Jeśli wysyłacie do nas SMS-a, błagam, miejcie ten telefon przy sobie. My naprawdę chcemy komuś wręczyć tę kasę.
2: Albo jeżeli na przykład wiecie, że macie jakieś ważne zebranie, dajcie ten telefon komuś, niech ktoś w waszym imieniu zagra o ten 1 000 000. To też jest jakieś dobre rozwiązanie tej sytuacji.
1: Słuchajcie,
2: przecież
1: ja sobie tak myślę, że po prostu już koniec tego narzekania. Czwartek minie, tydzień zginie, ale czwartek w Złotej Kumulacji, no już niestety za nami. Natomiast dobra informacja jest taka, że piątek już mówi nam dzień dobry i ma coś więcej do powiedzenia. Zresztą szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Piątek się zbliża wielkimi krokami, widać go na horyzoncie, a jak to mówią, piątek to szansy podwójnej na 1 000 000 początek. Takie jest przysłowie, tak?
2: To dokładnie tak jest, od zawsze. Jutro podwójna szansa na 1 000 000 w sejfach, 2 finały. No słuchaj, a jak wezmą i zadzwonią do ciebie?
3: To co?
2: No
3: trzeba odebrać, no.
2: Trzeba odebrać, a najpierw się zgłosić. Max na 7467. Wysyłaj teraz SMS-em za 4,92 albo zgłoś się na rmfmax.pl.

0: Fastboy i gra muzyka, Music Sounds, 20 po 5 w RMF Max. Kanał nadawczy jedzie dalej i tak sobie pomyśleliśmy, że może jak już tutaj będziemy też jutro, to byśmy przy okazji wam się na coś przydali, no.
1: Wreszcie. Wreszcie. Ten RMF Max by mi się wreszcie na coś przydał. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Wy nam powiedzcie, o czym musicie jutro pamiętać, albo o czym chcecie jutro pamiętać i my jutro wam o tym naprawdę przypomnimy.
0: Tak jest. Głosówki można nagrywać teraz na Messengerze RMF Max. Ja wiem, że to jakby czwartki są takie chaotyczne. Tutaj jakaś robota, to coś jeszcze trzeba ogarnąć przed weekendem.
1: Nie, ale czekaj, ale poczekaj. Ale spójrzcie sobie w oczy w lustrze i zadajcie sobie pytanie, czy jest pasta do zębów w domu.
0: Na przykład.
1: I my wam jutro przypomnimy na przykład, żeby ją kupić.
0: A może chcesz pamiętać o tym, że dzisiaj zjadłeś dobrą bułkę i chcesz jutro sobie o tym przypomnieć. To też jest fajne. To jakby można nagrać taką głosówkę, wysłać ją teraz do nas, do RMF Max Messengerem i usłyszeć się w radiu. Fajne to są rzeczy, więc dajcie znać, czekamy.
1: Głosówki na Messenger RMF Max.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B lub na cherry.yama.pl.
12: I po reklamie.

0: Everlasting to Armin Van Buren i Sasha w RMF Max. Ciekawe rzeczy, słuchajcie, czytam. No, niesamowita historia.
1: No ja cię słucham uważnie.
0: Inspirująca, no. Pełna inspiracji. Chłop, słuchajcie, wyszedł z domu.
1: Wyszedł.
0: 28 no, lat temu, w 98.
1: Aha.
0: I dopiero teraz wraca. 29 krajów po drodze odwiedził, pół świata przelazł.
1: Ciekawe, czy te bułki kupił.
2: RMF Max. Hity na maksa. Hity na maksa.

0: Kochani, zabawna historia, bo Borycka poszła sobie robić właśnie kawkę. Ona mnie pewnie słyszy tam w tej kuchni. I pytanie teraz do was, kochani słuchacze, jaka jest kara za niezdążenie z powrotem do studia na wejście?
1: No jestem.
0: Nie zdążyłaś. Słuchacze teraz będą decydować, jaka jest kara dla ciebie za to,
1: kara?
0: Że nie zdążyłaś z powrotem na wejście.
1: O nie. To się pierwszy raz zdarzyło chyba w ogóle.
0: To się pierwszy raz zdarzyło w historii RMF Max.
1: Kanału nadawczego, dobra, no chyba nie całego radia.
0: A ja nie wiem, trzeba sprawdzić kroniki. Piszcie śmiało Messenger RMF Max, co musi za karę zrobić Borycka.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Ciśnienie jest wysokie, a biomet korzystny, więc w to czwartkowe popołudnie na samopoczucie nikt nie powinien narzekać. Słupki rtęci oscylują w okolicy 20 kreski. Wieczorem spodziewamy się 18 stopni Celsjusza, a nocą 9 na plusie. Oprócz tego wciąż towarzyszą nam delikatne podmuchy wiatru, który z czasem ma się wzmagać, a w nocy spodziewamy się opadów deszczu. Jeżeli w kolejnych godzinach planujecie wyjście, to weźcie to pod uwagę.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Powolutku kanał nadawczy dobiega końca, ale oczywiście nie zapomnieliśmy o tym, że słuchacze wybrali karę dla Justyny Boryckiej za to, że nie zdążyła wrócić do studia na wejście.
1: I jaka to kara?
0: No, kara. Przyszły różne propozycje.
2: No pasowałoby, żeby ci przynajmniej tak przez tydzień albo przez dwa przynosiła, nie wiem, jakieś ciepłe bułeczki, kawusie, wiesz o co chodzi?
1: Nie, no bez przesady.
2: W miarę uczciwie, nie?
1: Nie. Jakby to ja zgłaszam sprzeciw, bo to jest niewymierna kara do zawinionego czynu.
0: Spokojnie, i tak nie tą propozycję wybrałem.
1: Okej.
3: Okay. Śpiewać, to mi panie dasz. Poprawiam.
0: Justyna Borycka, śpiewasz, co mi panie dasz.
1: Ale ja nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę, ty Michał Siwek i Damianie, że to jest kara bardziej chyba dla was.
0: Ale spokojnie, śpiewasz i się żegnamy.
1: Dobra, ale to jeszcze chyba nie dojechało do refrenu. Tutaj, poproszę taśmę profesjonalną. Co mi panie dasz?
0: Dziękujemy bardzo.
1: No, mówiłam, że kara dla was, mówiłam.
0: Tym pięknym akcentem żegnamy się, zapraszamy na Hop Benz Extra. Graba przejmuje antenę i bądźcie koniecznie z RMF Max, bo tutaj będzie jeszcze tylko lepiej. Bo teraz już
1: pewno
0: może być tylko lepiej. Za 5.18. Michał Siwek, Justyna Borycka. Dzięki, pa. Reklama.
4: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
7: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
9: Salon Meble Vox we Włocławku w nowej odsłonie. Pełen nowości. Przyjdź, pomożemy ci mądrze urządzić dom. Projekt wnętrza gratis. Przetestuj gotowe szafy z możliwością zabudowy na wymiar. Personalizowane łóżka Sowa oraz nową kolekcję mebli Well. Zapraszamy do Vox we Włocławku przy Witosa 2.
10: Ceny paliw znowu rosną? Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B lub na cherry.yama.pl.
11: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
3: AI. Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
4: Inwestycje w nowoczesną gospodarkę odpadami i zabezpieczenie potrzeb Inowrocławia na kolejne dekady. Miasto przedstawiło ambitny plan rozwoju. Podczas konferencji prasowej zapowiedziano rozpoczęcie przygotowań do budowy kolejnej kwatery składowiska, ale nie tylko.
5: Mówimy tutaj już o planach na drugą kwaterę, która w przyszłości ma nam zabezpieczyć na kilkadziesiąt lat tak naprawdę nasze możliwości. Ale to nie tylko kwatera, bo i instalacja chociażby do sortowania odpadów, którą też chcielibyśmy rozbudować, rozwinąć, ale też i budowa biokompostowni za wiele milionów złotych.
4: Mówił Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia. Włocławscy muzealnicy celebrują okrągłą rocznicę. Od 11 października będzie można zwiedzać wystawę Jubileuszowa kolekcja opowieści. 40 lat Muzeum Etnograficznego we Włocławku. A więcej na ten temat powiedział nam Michał Kwiatkowski z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
6: Chcemy opowiedzieć nie tylko o naszych zbiorach, tak jak robimy to zazwyczaj. Chcemy pokazać tym razem nasze kuluarowe oblicze, jak muzeum funkcjonuje, gdyż jest to instytucja dla postronnych, bardzo często traktowana jako taka tajemnicza.
4: Dodajmy, że wystawa Jubileuszowa kolekcja opowieści 40 lat Muzeum Etnograficznego we Włocławku będzie dostępna do 28 lutego przyszłego roku. A teraz przenosimy się do Włocławskiego Centrum Kultury. Pod koniec tego miesiąca odbędzie się premierowa odsłona przeglądu twórczości muzycznej Łapnuta. Posłuchajcie o szczegółach.
7: Przegląd twórczości muzycznej zostanie zorganizowany 24 października w Browarze B. Jak podkreślają organizatorzy, będzie różnie, lokalnie, a także na żywo. Zespoły zainteresowane udziałem w wydarzeniu powinny się skontaktować z działem organizacji imprez i marketingu. Mogą to zrobić do 14 października. Udział w przeglądzie twórczości muzycznej Łapnuta jest bezpłatny.
4: O czym informował włocławski reporter RMF Max, Bartek Seklecki. A na koniec zaglądamy do Inowrocławskiej Biblioteki, która przygotowała na październik niezwykłe wydarzenia dla najmłodszych. Takie jak na przykład spotkanie z wyjątkowym psem ratownikiem oraz warsztaty z udziałem czworonożnego przyjaciela.
8: 13 października o godzinie 16:30 zapraszamy na biblioteczną przygodę z Adą i Kofi. Są to nasze najnowsze zajęcia cykliczne, które realizujemy od września. Zajęcia powiązane są z elementami dokoterapii, z udziałem pieska, border collie. I dzieci mają okazję poprzez literaturę, zabawę i aktywności z czworonogiem poznawać świat emocji, zasady bezpieczeństwa oraz uczą się właściwego i pełnego szacunku kontaktu ze zwierzęciem.
4: Mówiła Aneta Muskała z tajemniczego ogrodu.
9: Lepiej wiedzieć.
2: Lepiej.
9: Pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Według meteorologów jutro chmury będą mieszać się ze słońcem i na jakiś czas zakryją niebo, a gdzieniegdzie spadnie deszcz. Podobnie jak dzisiaj, przez cały piątek ma trochę wiać, co będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza. A nasze samopoczucie może nie być najlepsze, bo ciśnienie ma być niskie, a biometr niekorzystny. Jutro będzie zdecydowanie chłodniej. W najcieplejszym momencie dnia termometry w województwie kujawsko-pomorskim pokażą 14 stopni Celsjusza.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
11: Ale jak to jest, że mamy już prawie czwartkowy wieczór? Przemek Grybowski, witajcie po 18:00. To chyba wszystko leci trochę za szybko, dlatego postaram się może trochę zatrzymać czas. Może się uda, muzyką na pewno. Tempe City na starcie naszego spotkania w RMF Max, ich wersja Self Aware.
2: RMF Max.
11: Chociaż z drugiej strony niektórzy chcieliby na pewno przyspieszyć czas, żeby może jak najszybciej do piąteczku, do weekendu spoko zleci. Temper City, teraz za chwilę Gips.

Hity na maksa.

Jak się dobrze wsłuchaliście, to chyba wiecie, czym buja się Gibbs, albo czym by się pobujał po autostradzie jego win. Wieczorowo po 18 w RMF Max. Teraz kolejne nowości z listy Hobbens. Czy kojarzycie takiego DJ-a Iben? Iben, na pewno wpadło wam w ucho przynajmniej na chwilę. Taki numer Heads, wielki hicior właściwie ostatnich 12 miesięcy. No i czas na nowość. Iben wraca do RMF Max w produkcji All of My Love.

0: On Tonight. Nieźle nam tutaj miksuje i remiksuje. To Brytyjczyk, DJ Silva Pumpa. Jak DJ, to po prostu też chyba DJ-uje, jak mówi zawsze moja babcia. Musisz tak głośno DJ-ować. Naprawdę, takie rzeczy to się czasami słyszy. Za chwilę gościu, który nie DJ-uje, ale rapuje. Jeden z najszybszych raperów świata. Slim Shady, już czeka w RMF Max.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
3: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia.
15: Tu Radek.
16: Cześć, tu Daria Zawiałow.
17: Hey, it's Dua Lipa.
18: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Włocławek 89,2 FM.

Poza tobą nic, to oliwka, która liczy na złoto. Gdzie? U nas na liście Hot Bands. Czy się nie przeliczy? Sprawdzimy. Nowe wydanie od 20. Głosujecie na nmfmax.pl. No to teraz szybka nowość. Gość, który chyba tworzy solo. Można wnioskować po pseudonimie, bo jego pseudonim to Alone. Tak się podpisuje. Dość tajemniczy producent, o którym na razie niewiele wiemy, ale robi właśnie takie taneczne produkcje. Wpada w ucho. Nasza nowość w RMF Max, Alone i Back to Yours.

0: Fate od Alana Walkera wpadło w głośnik i nie chce wyjść. Śpiewała Ava Max. Teraz szybka prognoza pogody, taka dłuższoterminowa. Dzwoniłem do wujka z NASA, żeby się dopytać, jak jesień będzie się układać. Słuchajcie, generalnie tej jesieni możemy spodziewać się wyższych temperatur niż zazwyczaj, pomimo lokalnych spadków. A jaka pogoda szykuje się właśnie na jutro, to sprawdzimy za chwilę. Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
6: Dwoje detektywów, dwie linie czasu. Jedna sprawa, która nie daje o sobie zapomnieć. Wszystko wskazuje na to, że koszmar sprzed lat może zacząć się od nowa. Echa na stacji Paryż. Już od 1 października na kanale Sci-Fi. Oglądaj w każdy czwartek o 21 na kanale 39 w Satfilm.
7: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
8: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
9: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
10: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Według meteorologów jutro chmury będą mieszać się ze słońcem i na jakiś czas zakryją niebo, a gdzieniegdzie spadnie deszcz. Podobnie jak dzisiaj, przez cały piątek ma trochę wiać, co będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza. A nasze samopoczucie może nie być najlepsze, bo ciśnienie ma być niskie, a biometr niekorzystny. Jutro będzie zdecydowanie chłodniej. W najcieplejszym momencie dnia termometry w województwie kujawsko-pomorskim pokażą 14 stopni Celsjusza.

0: do swojego lokalnego warzywniaka, a tam pani Grażynka słucha RMF Max i pakuje pomidory, jak jej to szybko szło przy tym bicie. Axwell, Whatever Turns You On może wskoczyć wieczorowo, gdy już zamkną lokalny warzywniaczek na jedynkę. Listy Hot Bands odliczamy od 20. Wracam z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Już nie ma żartów, jutro odpalamy weekend, więc dobrze wiedzieć, gdzie się będzie działo na mieście, żeby nie siedzieć w domu. To jest RMF Max, Włocławek, Piotrek Świderski, witam i zapraszam Was na szybki przegląd najciekawszych wydarzeń. Na początek wzorcownia, gdzie w sobotę odbędzie się Dzień Psyjaciela. To wydarzenie łączące

0: rodzinną zabawę z pomocą potrzebującym zwierzętom. Na najmłodszych czekać będą animacje, warsztaty kreatywne, pokazy taneczne i liczne atrakcje. Wstęp jest rzecz jasna wolny, a wszystko rozpocznie się od godziny 12. Przenosimy się teraz do Browaru B. Tutaj w sobotę na scenie Spięty, który wpada do naszego miasta z koncertem promującym album Full HD. W repertuarze premierowy materiał i utwory znane z wcześniejszych płyt. Start o godzinie 19. No i jeszcze jedna opcja kulturalna na niedzielę. Od 17 Teatr Impresa zaprasza na Adresata Nieznanego. To spektakl z czytaniem performatywnym oparty na książce Catherine Cressman Taylor z 1938 roku. Na scenie Olgierd Łukaszewicz i Robert Więckiewicz.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od

0: Szkodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
6: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
8: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
9: Czyli podkręcamy moc okazji, bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania, akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: I po reklamie.
11: Tu jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
6: Włocławek 89 i 2 FM.
13: AI. Tu RMF Max. Na flash zaprasza Ania Łopuszańska.
14: Kolejna inwestycja w miejską infrastrukturę sportową Inowrocławia zakończona. Mała sala w Kemetika Arenie zyskała całkowicie nowe oblicze. Prace objęły wymianę podłogi, ale nie tylko. Mówi Paweł Poliwka, zastępca dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
15: Przy okazji zmiany nawierzchni odświeżono również wnętrze małej sali. Dzięki temu pomieszczenie zyskało estetyczny i bardziej przyjazny wygląd, w którym po prostu dobrze się ćwiczy.
14: Całość przedsięwzięcia, opiewająca na blisko 216 tysięcy złotych, objęła również odświeżenie ścian, prace malarskie i montaż nowego oświetlenia. Jak bezpiecznie poruszać się po drogach i unikać zagrożeń w drodze do szkoły? Inowrocławscy strażnicy miejscy kontynuują coroczny cykl profilaktycznych spotkań dla najmłodszych. Mundurowi pracują też w terenie.
16: Jesteśmy przy szkołach, pilnujemy bezpieczeństwa uczniów. Przy okazji oczywiście rozdajemy elementy odblaskowe, które są bardzo ważne w dniach jesiennych, gdzie robi się już coraz ciemniej. Takie elementy są bardzo potrzebne.
14: Mówiła Sylwia Dębska z Inowrocławskiej Straży Miejskiej. Pracownicy włocławskiego pośredniaka regularnie dyżurują w kawiarni obywatelskiej. Najbliższe spotkania z doradcami zawodowymi zostaną zorganizowane we wtorki, 13 oraz 27 października między 14 a 15.
17: Temat pracy, czyli takiej sfery naszego życia istotnej z punktu widzenia tego, jak się czujemy i jak funkcjonujemy, może być rozkminiane w różnych miejscach. Jednym z takich miejsc są nasze stałe, regularne dyżury w kawiarence obywatelskiej.
14: W spotkaniach mogą wziąć udział też osoby, które dopiero zaczynają karierę zawodową.
17: Czasami wiemy, że młodszym pokoleniom jest trudno wyjść, ale być może warto, jeżeli słuchają nas młodzi, rzeczywiście się na to zdecydować i przełamać taki pierwszy opór, bo kontakt osobisty znaczy dużo więcej i jest taką wartością dodaną, bo też może nas do czegoś jeszcze nowego zainspirować.
14: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. A na koniec coś dla fanów basketu. Zawodnicy Anwilu Włocławek przygotowują się do kolejnego meczu w PGE Basket Lidze. Więcej informacji na ten temat przygotował reporter RMF Max Bartek Seklecki.
4: W drugiej kolejce rozgrywek wrocławianie podejmą w hali mistrzów Energę Czarnych Słupsk. Przed sezonem do zespołu z województwa pomorskiego dołączyło kilku interesujących zawodników. Mowa m.in. o Dominiku Grinie, Masonie Madsenie czy George Dimitriewiciu. Trenerem Energii jest dobrze znany we Wrocławku Krzysztof Szablowski. Mecz Anwilu z Czarnymi zostanie rozegrany w niedzielę 11 października. Początek o 17:30.
14: Tyle od naszego reportera.
10: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
14: AI. Jutro na Kujawach pogodowy miszmasz. Trochę słońca, trochę chmur, a gdzieniegdzie też przelotne opady deszczu. Wciąż ma towarzyszyć nam wiatr, ale jeżeli to wam nie przeszkadza, a pogoda pozwoli, to warto spędzić czas na świeżym powietrzu i to najlepiej aktywnie. Ciśnienie ma być niskie, a biometr niekorzystny, co będzie dawać się we znaki nie tylko meteopatom, a słupki rtęci w maksimum dojadą do 14 kreski.
12: Patrzę i widzę, że dzisiaj na liście Hobbence, Swedish House Mafia, Fred Again, Oscar Sims, nowość od Travisa Scotta. To już za niecałą godzinę. Przemek Grybowski, witajcie po 19 w RMF Max. Teraz kawałek, który może wrócić na szczyt, to Toby Romeo i jego Fly High.

Tylko kochaj mnie, ostatnio była najlepsza na liście Hobbence, to Zalia. No teraz ma nową konkurentkę, chociaż pewnie znacie już jej muzykę. To Karol G, która wraca do nas z jesienną nowością. Słychać tutaj pewien imprezowy hicior sprzed lat, Ninny Sky, Move Your Body Girl, a nowy tytuł to Baby Wow. Karol G nie jest tutaj sama, pomaga jej Jude Line oraz Rusowski. Zróbcie głośniej, bo ciało to dosłownie samo się porusza.

0: imprezowa ekipa ze Szwecji, Justa Jaksta i Leon, ich wersja Turn the Lights Off, imprezowo. A teraz wyzwanie na wieczór. Słuchajcie, dzisiaj w czwartek mamy Światowy Dzień Wzroku, tak więc dbajmy o swoje oczy, żeby patrzałki nam nie popsuły się. To może jak najmniej ekranów. I takie wyzwanie na ten wieczór. Odłożyć smartfona na 15 minut. Kto da radę? Sprawdzimy to za kilka minut.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, to już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: I w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: I po reklamie.
16: Marek.
17: Zuśka.
18: Hey, Shakira.
19: Hey, it's Somber.
18: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Ja, ale taki wielki hicior, Kuke, Francis i przyjaciele wieczorowo w RMF Max. No jak tam wyzwanie graby? Kto odłożył smartfona na 15 minut? Może od razu nie naprawimy wzroku, ale nawet 5 minut bez telefonu od razu można poczuć się lepiej, bo nie będą nas wszyscy atakować i nie będą chcieć co chwilę sprzedawać nam garnków albo chcieć, żebyśmy zmienili abonament na nowy. Też tak macie, naprawdę, ja się czasami nie mogę opędzić. No to teraz zagramy dla tych wszystkich pań na infolinii, ale nie dla tych pań AI. Robin Schulz i Watermat w RMF Max. Take it slow.

0: Tomber w RMF Max, no ale chyba byłby gotowy na spacer po parku. Może nie o tej porze, bo jak akurat w parku jest ciemno, bo nie wszędzie jest jasno, to może nie, ale jutro to jak najbardziej. Zapraszam, bo doczytałem dzisiaj, że spacer po parku może poprawić nam koncentrację. Warto, no to zanim spotkamy się w parku, spotkamy się przy głośniku. Za chwilę Ellie Oaks, jego Reasons, a jaka będzie pogoda jutro na spacery, sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
10: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: I po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
3: Tu Kasia.
4: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
5: Hej, I'm Ed Sheeran.
6: Cześć, tu Kari Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.
7: Jutro na Kujawach pogodowy miszmasz. Trochę słońca, trochę chmur, a gdzieniegdzie też przelotne opady deszczu. Wciąż ma towarzyszyć nam wiatr, ale jeżeli to wam nie przeszkadza, a pogoda pozwoli, to warto spędzić czas na świeżym powietrzu i to najlepiej aktywnie. Ciśnienie ma być niskie, a biometr niekorzystny, co będzie dawać się we znaki nie tylko meteopatom, a słupki rtęci w maksimum dojadą do 14 kreski.

0: poniedziałek na 4, ale w nowej wersji. Hit grupy Stasa Ilo w nowej wersji od chłopaków z Offenbach. Dzisiaj, akurat poza dziesiątką listy Hot Bands, kto ma swoje miejsce? Startujemy kolejne odliczanie dosłownie za kilka minut. Nowe wydanie, no i fajne nowości. Teraz sprawdzimy szybko jeszcze, gdzie warto wyjść.
1: Tutaj cały czas RMF Max, Włocławek, Piotrek Świderski. Wracam do Was z kolejną porcją weekendowych polecajek.

0: Co jeszcze można robić? Gdzie iść, żeby nie nudzić się na chacie? A no na przykład w niedzielę możecie wpaść do hali mistrzów na drugi ligowy mecz Anwilu. Rottweilery tym razem zmierzą się z Czarnymi Słupsk. Początek spotkania o godzinie 17:30. Zmieniamy miejscówkę i na chwilę przeskakujemy do Konecka, bo tutaj w sobotę w klubie Venus kolejne klubowe wesele. Na sali dance rozkręcać imprezę będzie Arek Kopaczewski z zespołem, a na sali klubowej solidne bęgery serwować wam będą Dario oraz gość specjalny Mr. Cheese. Start 22. No a jeśli nie chcecie wyjeżdżać poza granicę Włocławka, to w klubie Żar również będzie się działo. Jutro po 21:00 ruszy wehikuł czasu z DJ-em Ghostem na sali Bravo. Z głośników przez całą noc lata 80., 90. i 2000. A od 22:00 w sobotę za dekami zjawi się DJ Bossy i rozkręci imprezę z cyklu Night Vibes.
1: Reklama.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Dobry wieczór, witajcie po 24. Przemek Grabowski w RMF Max. No to tak przedweekendowo sprawdzamy 10 najważniejszych hitów na liście Hot Bandsy i startujemy od razu od nowości na miejscu 10. A tutaj taka ekipa: Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again i Etienne the Crazy, Sexy Magic. RMF Max 10. Numer

Nie wiem, czy widzieliście Miley, chyba jest na jakiejś ostrej diecie, rzeczywiście tam jest jej coraz mniej i coraz więcej w RMF Max. Base Persuade to nowość, która rządzi w Stanach, także w Europie. No i może jutro tak przy piątku doczeka się debiutu. Sprawdzajcie nowości, głosujcie na rmfmax.pl. Na miejscu 9 kolejna nowość tego wieczoru. Taneczny banger Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted. RMF Max 9.

Weź Disco Classic, zrób fajny remix i zaproś jeszcze Matę. To jest recepta na hit i być może ponowną jedynkę na liście Hot Bands. Ring My Bell czeka na wasze głosy. Może jutro weekendowo będą świętować na szczycie. Teraz coś dla fanów klubowych bitów i elektroniki. Nowość w RMF Max, Mata, Mezerb i Bon, ich Follow.

0: gdy słucham tego numeru, to wiecie co myślę? To myślę, że przecież wiosna przyjdzie szybciej niż się spodziewamy. Znowu będzie lato, długie dni, piękne zachody słońca i takie właśnie klimaty. Happiness is so set. Lepiej od razu, lepiej, prawda? Swedish House Mafia, Lykkeli, to siódemka w zestawieniu. No ale przecież jesień też jest piękna. Można sobie potańczyć w spadających liściach. Za chwilę też do potańczenia Marlon Hofstadt i jego I Like.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto, dużo dobrego.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: I w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Psst. Cześć, to Influencer, ten od Sen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
10: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Sylwia.
15: We are the Swedish House Mafia.
16: Hey, this is Taylor Swift.
17: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Marshmallow też jest na liście, nowej liście najbardziej popularnych DJ-ów świata. Hello, to jego nowość, w której zaśpiewał Cameron Wyndcomb, gwiazda z Kanady. A teraz numer, który polecam wam na jesienne spacery w parku, tak, już widziałem także na Instagramie, sezon na zdjęcia w liściach już wystartował. Macie już zdjęcia w kolorowych liściach? No, jeszcze nie? No czas najwyższy, jutro. Jutro robimy sobie takie i wrzucamy. No i jesiennie Post Malone i Swae Lee, pierwsza piątka Sunflower.

0: Słuchając tej nowości Rhino od Travisa Scotta, można było się tak poczuć trochę jak na koncercie, a warto przeżyć kiedyś jego koncert, bo Travis Scott potrafi wypełnić największe hale, no nie tylko, nawet stadiony. No i czeka na wasze głosy w Polsce rmfmax.pl, przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwieramy tanecznie, tutaj niemiecki projekt Neptunika, ich What If.
1: RMF Max 3, numer 3.

0: problemów cały gang.
1: One Day in Poland to nasza nowość w RMF Max. Francis i Isobel na razie w poczekalni listy Hop Benz. I właśnie, gdyby ktoś z rodziny przyjeżdżał do nas, do Polski na jeden dzień, tak, prawda? I One Day in Poland, to gdzie powinien zaparkować? Warszawa, Kraków, być może morze, góry, Kaszuby, Mazury? Czekam na wasze komentarze w trakcie głosowania. Na miejscu trzecim czwartkowo Neptunika w nowości Wyryw. Na drugim Fastboy, Francja w kawałku Music Sounds. Ale na miejsce pierwsze wraca ekipa Tempe City. Wakacje dawno za nami, a tutaj taki wakacyjny numer wciąż na szczycie. Tempe City, ich wersja Self Aware.
2: Max. One.
3: Numer jeden.
2: One.

0: mogą świętować Tempe City. Wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Czwartek już powoli na finiszu, a wy nie macie jeszcze planów na weekend? No to dajcie teraz trochę głośniej RMF Max Włocławek, podrzucę wam parę fajnych opcji. Na początek klub Żar, który jutro odpala muzyczny wehikuł czasu. Będzie to powrót do klimatu klubu Bravo z największymi hitami lat 80., 90. i 2000. Za odpowiednią selekcję za dekami czuwać będzie DJ Ghost. Start 21. Z kolei w sobotę za dobry vibe na parkiecie dbać już będzie DJ Boss i na imprezie z cyklu Night Vibes. Początek sobotnik balet przy Ogniowej 7 od 22. Przenosimy się teraz do Browaru B. Tutaj w sobotę na scenie Spięty, który wpada do Włocławka z koncertem promującym album Full HD. Start o 19. No i jeszcze Wzorcownia, która od 12 w sobotę zaprasza na Dzień Przyjaciela. To wydarzenie, którego głównym celem jest pomoc potrzebującym zwierzętom. Na najmłodszych czekać będą animacje, warsztaty kreatywne, pokazy taneczne i liczne atrakcje. Wstęp oczywiście będzie free.
2: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda JQ Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i JQ 5 już od 115 500 zł. JQ 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.

0: Takie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
2: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
4: Pokaż!
3: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
4: A ile tych linii?
3: Giga!
4: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Dlaczego warto studiować zarządzanie na Uniwersytecie WSB Merito?
6: To studia dla ludzi o szerokich zainteresowaniach. Możesz zajmować się marketingiem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, sprzedażą, nieruchomościami i nie tylko. Uniwersytet WSB Merito oferuje wiele specjalności na studiach licencjackich i magisterskich.
7: Studiuj zarządzanie. Zapisz się do 15 października i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.
4: Ania, Krysia,

Dzisiaj słucha się Maty Żabsona, kto słucha Malika Montany, a kiedy się słuchało Sielerka i Nowatora, tak brzmiały polskie rapsy, takie bardzo imprezowe. Moja panienka, trochę historii, RMF Max. Przemek Grybowski, witajcie wieczorowo po 21:00. Skoro już czwartkowy wieczór, prawie weekend, no to jeszcze jedna taneczna nowość, która nie zmieściła się dzisiaj na liście Hot Bands, a to jest taki dobry kawałek. No tak, będziemy otwierać także weekend. To Warriner w numerze Let Me Forget.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Podobno ludzie to potrafią rozpoznać czasami ulubioną piosenkę po ułamku sekundy. Ja tak mam, czy wy też tak macie? A rozpoznalibyście Bledkę, no tak po jednej nutce. Tutaj Jonathan, Bledka i Gibbs. Ich rusz. Dawno Bledki nie było w RMF Max. Wiecie, kogo tutaj jeszcze nie było też? Już dawno, dawno. Aleksandry Stan. Pamiętacie jeszcze tę, no nie gwiazdeczkę, bo się obrazi, gwiazdę przecież muzyki tanecznej. Aleksandra Stan, jej pierwszy hit Mr. Saxo Beat przed wami. Czeka też Robin Schulz.
1: Reklama.
2: Dużo dobrego w Netto, dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
3: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego
2: za mnie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
8: Kto? No wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W browarni Litra z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
13: I po reklamie.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: Jestem Tomek, a to moja ekipa.

Cztery pory roku, to Wiktor Waligura, teraz to akurat na jesień. Mam dla was nowość, Lost Frequencies. Ma takie kawałki, do których człowiek chce wracać przez cały czas i słuchać non-stop, na repeacie, jak to się mówi. I co się okazuje, wiele osób słucha po prostu tej samej piosenki nawet po kilkanaście razy z rzędu, jak coś lubimy, bo powtarzanie ulubionego utworu może wzmacniać przyjemność płynącą z przewidywania dobrze znanych fragmentów i obiecuję wam, że ten kawałek też może trafić na waszą listę ulubionych. Lost Frequencies, nasza nowość, Paraíso. RMF Max, RMF Max. É tudo que eu preciso. Tirou o meu juízo.

Everlasting to Armin van Buuren, który udowodnił, że prawnik nie musi być nudny. Oczywiście ukończył prawo, ale zawodu nie wykonuje, nie chodzi po sądach. Ale wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie wiem, macie problem z głośnym sąsiadem i wybieracie się do Armina van Buurena na prawniczą audiencję. Byłoby ciekawie. No, na przykład taki doktor Alban jest dentystą i można się do niego umówić gdzieś w Szwecji. Do Zali się umówić nie można, ale można jej posłuchać teraz w RMF Max. Tylko kochaj mnie.

0: Naprawdę fajna nowość. Mrozu jest ostatnio bardzo twórczy muzycznie. Tutaj Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, to już prawie zagrałem, ale wracam do was jutro. Przemek Grabowski, zapraszam was już weekendowo. Otwieramy nasz piątkowy wieczór jutro o godzinie 18. Wasze ulubione kawałki. Wiadomo, piątek to dzień nowej muzyki, tak więc będzie na pewno sporo ciekawych muzycznych premier, ale po 22 dzisiaj też nie zabraknie dobrej nuty w RMF Max. Cześć! RMF Max.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
3: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Cyms.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Ja też dołączam, jestem Aneta.
12: Hey, this is Imagine Dragons.
13: What's up, it's Sean Paul.
14: Siema, tu Dawid Piązek.